będą stać. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zarzuty za rozjechanie dziecka kombajnem w Łódzkiem. W szpitalu umrzesz z gorąca. Wiele placówek ma co najwyżej wiatrak do dyspozycji. Po wygraniu Ligi Narodów przygotowania do Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze nie odpoczną.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku dla kierowcy kombajnu. Chodzi o tragiczny wypadek w Łódzkim Sypieniu. Zginął 11-latek na hulajnodze elektrycznej. 48-latek w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak.
2: Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim.
0: Jazda z podpiętym tak zwanym headerem, czyli urządzeniem do ścinania roślin, jest nielegalna. To właśnie te ostre elementy robocze maszyny spowodowały u nastolatka obrażenia. Kombajniście grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Polskie szpitale bez klimy. Niewiele jest takich, gdzie chłodno jest na każdym oddziale. Dlatego na przykład na Śląsku część placówek próbuje sobie jakoś radzić z upałem.
3: Dodatkowo w pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej. Dziś wciąż gorąco, prawie wszędzie powyżej 30 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Afera korupcyjna w gminie Drezdenko w Lubuskiem. Chodzi o sfałszowanie dokumentów związanych z badaniami technicznymi pojazdów. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje diagnostę i jego klientów.
1: Prawda Antyradia.
0: 5 dni odpoczynku i znów do pracy. Nasi siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny, że razem z kolegami zdołał odwrócić wynik i zwyciężyć po tiebreaku.
4: Zapowiadało się, że może być ciężko wrócić znowu do gry, natomiast my wróciliśmy i ja jestem z tego najbardziej szczęśliwy i dumny, bo takie mecze mogą stworzyć jeszcze coś większego w tej drużynie i mam wrażenie, że tak może być.
0: Przyszły wtorek w Zakopanem biało-czerwoni wrócą do treningów, aby przygotować się do wrześniowych Mistrzostw Europy. Prawie 3 minuty po 6:00 to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Grzmi miejscami w Łódzkiem i na Mazurach, deszczowo na Pomorzu. Dziś żar dalej będzie lał się z nieba do 39 stopni na Podkarpaciu. W całej południowo-wschodniej Polsce około 35, do 30 w pozostałej części kraju. Na południu burze i jutro od 20 na zachodzie do 27 na wschodzie Polski.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam 2 zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
7: Mamy faktycznie 2 zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się 2 transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość. ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w PEPOSZ, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
6: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
8: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
6: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
7: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fun, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
6: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
8: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
6: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
8: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
7: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później, wychodząc na powierzchnię, oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
6: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
7: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie 2-krotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie, zaokrąglając, 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
6: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
7: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
6: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
7: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
8: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
6: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
8: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
6: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
7: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, tylko trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
6: I wszystkie pod wodę.
7: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają oraz morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan, więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
6: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
8: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
7: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. Jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym i jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
8: Do rady.
6: Bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Premier zapowiada kontrolę w lubelskich samorządach po incydencie z rosyjską rakietą. Prawo i Sprawiedliwość z ofensywą. Dziś konwencja. Rusza nabór do konkursu na społecznika roku 2026.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Będzie kontrola w powiatach na Lubelszczyźnie, w których nie zawyły syreny. Zapowiedział to Donald Tusk. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła we wsi Tarnawa Kolonia. W większości powiatów syreny nie zadziałały. W powiecie biłgorajskim nakaz włączenia syren przyszedł dopiero 4 minuty po uderzeniu pocisku, mówi Tusk.
2: Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś z tym żyję, ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
0: Według Tuska kluczowa w tej sprawie jest reakcja resortu obrony, dowództwa sił zbrojnych i samych pilotów myśliwców.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawo i Sprawiedliwość rusza z ofensywą. W pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, która przypada dzisiaj, organizuje partyjną konwencję. W planie prezentacja pierwszych założeń nowego programu. Niewykluczone, że ma to przykryć trudną sytuację wewnątrz partii po rozłamie. Konwencja odbędzie się w Warszawie, start o 13.
1: Prawda Antyradia.
0: Sam prezydent z okazji rocznicy zaprzysiężenia wystąpi przed swoim pałacem i spotka się z Polakami. Rok jego urzędowania podsumował też premier. Wypomina mu zawetowanie ustawy o sejf czy o ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli lidera kibiców środowiska Legii Warszawa. To jedne z najbardziej kontrowersyjnych decyzji głowy państwa, mówi Donald Tusk.
2: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna, to było w kampanii. I to nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył.
0: Według Donalda Tuska prezes Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy z powodu rosnącego znaczenia Karola Nawrockiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza nabór do konkursu na społecznika roku 2026. Chodzi o osoby szczególnie zaangażowane w pomoc innym i rozwój lokalnych społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane przez 6 tygodni, a laureatów poznamy pod koniec listopada.
3: Pełna kultura. Zapraszam. Do końca roku ma się zakończyć nowela pod tytułem Wybór nowego Bonda, a przynajmniej tak wynika z rozmowy producentki Amy Pascal z portalem Deadline. Niewykluczone, że w październiku lub listopadzie dowiemy się, kto wcieli się w agenta 007. Ponoć na liście zostało już tylko 5-7 nazwisk. Kontrakt według nieoficjalnych doniesień ma obejmować przynajmniej 5 filmów, stąd poszukiwany aktor powinien być raczej poniżej 30, bo zanim dopełni zobowiązań, może się zestarzeć. Nie w kwietniu, a pod koniec maja zadebiutuje film Fast. To pierwszy pełnometrażowy film Taylora Sheridana od 5 lat. Artysta ma na koncie m.in. serial Yellowstone. Warner Bros. Zdecydowało się na taki krok najpewniej dlatego, że w pierwotnym terminie produkcja miałaby konkurencję w kinach. Fabuła będzie skupiona wokół byłego agenta sił specjalnych, który walczy z narkogangiem chronionym przez CIA.
0: Brzmi miejscami w Łódzkiem i na Mazurach, deszczowo na Pomorzu. Dziś żar dalej będzie lał się z nieba do 39 stopni na Podkarpaciu. W całej południowo-wschodniej Polsce w okolicach 30.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: Cii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 000 zł.

0: mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prądu nie zabraknie, uspokaja premier w związku z upałami. Kilka meteorekordów jednego dnia zostało pobitych na Węgrzech. Polacy pokochali opcję donoszenia do sanepidu w M Obywatelu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Prądu nie zabraknie, zapewnia premier Tusk. W związku z upałami szef rządu rozmawiał z ekspertami na temat sytuacji w energetyce. Nie będzie uruchomiona procedura, której celem jest zabezpieczenie rezerwy energii.
2: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów.
1: Bezpieczeństwo i stabilność systemu zależą też od odnawialnych źródeł energii, które, jak dodał premier PiS, krytykuje.
0: Prawda Antyradia.
1: Upał daje się we znaki nie tylko u nas. Kilka rekordów meteo jednocześnie zostało pobitych wczoraj na Węgrzech. Przede wszystkim padł rekord najwyższej dobowej temperatury maksymalnej. Pod Budapesztem było prawie 41,5 stopnia. Najwyższej minimalnej padł na wzgórzu Janos w samym mieście. Nad ranem było tam 28 stopni. W ponad 450 miejscowościach w całym kraju wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody.
0: Prawda Antyradia.
1: Już prawie 1000 donosów do sanepidu w apce M Obywatel. Możliwość takiego nowoczesnego informowania jest od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
1: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt.
0: Prawda Antyradia.
1: Bez względu na to, gdzie i kiedy wyjeżdżamy, awaria samochodu to coś, czego obawiamy się najbardziej. Mimo to mało który kierowca robi kontrolę techniczną przed podróżą. OLX Kamil Szabowski.
4: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
1: Większość sprawdza jedynie pojedyncze systemy lub elementy, opony, poziom płynów czy hamulce. Sytuacja się zmienia, kiedy jedziemy samochodem za granicę. Aż 73% badanych deklaruje, że wtedy bardziej dba o swoje auto. Około 20 stopni na termometrach w całej Polsce. Temperatura wzrośnie w okolice 40, najgoręcej na Podkarpaciu. W południowo-wschodniej Polsce około 35, w innych miejscach nieco chłodniej. Już wczesnym popołudniem mają przyjść burze, które przyniosą ochłodzenie. Trzeba się ich spodziewać prawie wszędzie. Jutro już w granicach 25-27 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: to skoro rozbudził nas nowy numer Queens of the Stone Age,
1: tak, zaczęliśmy myśleć o śnie. Ponownie zacząłem myśleć o śnie.
0: Ja zaczęłam też myśleć o rzeczy na S, ale z taką kreseczką u góry i nie powiem tego na głos.
1: Dobra, słuchaj, to już nie pogłębiajmy tej historii. Będzie dzisiaj prawo jazdy, więc możecie ponarzekać na kogoś, albo instytucję, albo osobę, albo bliskiego, albo kogoś tylko i wyłącznie znajomego. Poza tym mamy dla was, proszę państwa, historię Pancha, małpy Pancha, i będziemy update'ować was, brzydko mówiąc po angielsku, co się u niego dzieje.
0: Tak, co się u niego dzieje, dzieje się bardzo dużo. Poza tym mamy w Antyradiu trwający tydzień. W ogóle można użyć takiego sformułowania. Mamy trwający tydzień.
1: Dobra, to
0: mamy tydzień z Judas Priest i w związku z tym mamy dla was najnowszy album tej grupy, winyl na dodatek, Judas Priest The Best Of, i dorzucamy do tego long sleeve Judas Priest, więc będzie o co dzisiaj powalczyć. Panie.
1: Będzie też o Ferrari, które zapowiadało się na flop, a całkiem niezła sprzedaż się szykuje.
0: No i pogadamy też o tym, że pracownicy śmieciarzy pomogli kobiecie odzyskać szczęśliwy los.
1: Desperanos@antyradio.pl to jedno, 321-321-600 to drugie.
0: Ja idę to pić kawki, bo mi coś nie idzie.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz będzie taka historia, że to się wierzyć nie chce.
2: Szczęście. To jest słowo, które najlepiej do tego pasuje.
1: Słowo klucz.
2: Tak, wyobraźcie sobie Roberto Nicola Toscano, administrator firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci w regionie Apulia.
1: Piękny
2: we Włoszech
1: region.
2: Donosi. Według jego relacji kobieta regularnie kupowała los na loterię i zawsze obstawiała te same liczby. No i często tak jest, mój dziadek obstawiał zawsze te same.
1: Tak, to są takie...
2: Miał jakiś klucz związany z babcią, z dziadkiem, z historią.
1: Kto tego nie robi?
2: No i wyobraźcie sobie, że kiedy w lokalnym sklepie okazało się, że los jest niewypłacalny, kobieta wyrzuciła go do kosza.
1: Znaczy, no tak, no bo idziesz, prawda, do sklepu, panie ci mówi, ej, to jest niewypłacalne, no to co pierwsze ci się nasuwa na myśl? To, że ten los po prostu jest nic nie wart i można się go pozbyć.
2: Dopiero w domu dowiedziała się, że taki komunikat wynikał z tego, że mniejsze sklepy nie mogą wypłacać dużych nagród, takich jak, uwaga, 1 000 000 euro.
1: Tyle wygrała. No los w śmieciach.
2: No i ona zwróciła do sklepu w panice, mówi, halo, gdzie są śmieci? A pani mówi, no przecież byli panowie śmieciarze i zabrali. No i kobieta postanowiła skontaktować się z panem administratorem. No i zaczęły się poszukiwania.
1: Fantastyczne, naprawdę pomogli jej, przeszukali wszystko i udało się odnaleźć los.
2: I mamy happy end.
1: Cudowna historia.
2: Ciekawy jestem, czy się podzieliła 10% znaleźnego.
1: A, to jest ciekawe, czy się podzieliła. Na pewno pokryła koszty poszukiwań, tak? Czyli trochę tam musiała posmarować. Ale ty właśnie, to jest dobre pytanie, czy ona się podzieliła. A jak na przykład ty byś wygrał, zgubił, a ja bym znalazła, to dałbyś mi 10%? No proszę tutaj szybciutko powiedzieć, będę mieć świat. Dziękuję.
2: No dałbym, co mam zrobić. Ale to jest prawda, bo jak kupujesz losy, to są takie czytniki tych kodów kreskowych i one często, wiesz, jak masz na wygraną, to nie reagują tak, jak trzeba. Franz Ferdinand, teraz Take Me Out.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: są wyniki audytu w warszawskim Szpitalu Południowym. Pomysł na referendum klimatyczne wrócił do Senatu. Dziś głosowanie. Sprzedaż mieszkań wzrosła o połowę. Ogromny ruch na rynku mieszkaniowym.
1: Prawda Antyradia.
0: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rekordowo długie dyżury lekarskie, wysokie stawki i fałszowanie grafików. Audyt potwierdził medialne doniesienia na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Kontrola dotyczyła wszystkich miejskich placówek, ale najwięcej nieprawidłowości było właśnie w szpitalu na Ursynowie. Bo tam pracował Dawid Kacprzyk, młody lekarz, który zarobił 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony jako koordynator SOR-u. Jednak takiej funkcji formalnie nie było, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
2: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
0: W szpitalu wynagrodzenia były wypłacane na podstawie grafików. Nie korzystano z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Pomysł na referendum klimatyczne wraca do Senatu. Będzie drugie głosowanie i najpewniej druga porażka Karola Nawrockiego, bo Izba Wyższa jakoś nie pała optymizmem w tej kwestii. Politycy zarzucają prezydentowi polityczne intencje.
3: Tak to wyglądało i to uzasadnienie tak brzmiało, że to jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
0: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze przed południem.
1: Prawda Antyradia.
0: Na rynku mieszkaniowym ruch jak na autostradzie. Jak wynika z najnowszej analizy Cushman & Wakefield Poland, w czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48% rok do roku, mówi Tadeusz Bylaby.
4: Wzrosła zarówno liczba, jak i sumaryczna wartość zapytań o kredyty hipoteczne, odpowiednio o 14% i o blisko 16%. Jednocześnie średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego osiągnęła historyczny rekord, przebijając barierę 500 000 zł.
0: Rosną też ceny mieszkań na rynku pierwotnym. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego przekroczyła poziom 20 000 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa nowe święta państwowe chce wprowadzić resort kultury. Miałyby przypadać 15 sierpnia i 2 maja. Jak pisze Rzeczpospolita, tego pierwszego dnia miałby być obowiązek wywieszania flagi z okazji Święta Wojska Polskiego. Drugomajowy dzień flagi miałby być zastąpiony dniem flagi i orła białego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Około 20 stopni na termometrach w całej Polsce. Temperatura wzrośnie w okolice 40. Najgoręcej na Podkarpaciu. W całej południowo-wschodniej Polsce około 35. W innych miejscach nieco chłodniej. Już wczesnym popołudniem mają przyjść burze, które przyniosą ochłodzenie. Trzeba się ich spodziewać prawie wszędzie. Jutro już do 25-27 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobra, pani Małgorzato, poproszę o intro.
2: Bardzo proszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Zaczniemy od jubilatów. Andy Warhol, amerykański malarz i grafik, legenda popartu, w zasadzie jego twórca, 1928 rok. Jacek Poniedziałek, rok 65, aktor teatralny, filmowy oraz okazuje się, że pan Jacek też jest tłumaczem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jerry Halliwell, czyli Ginger Spice, dzisiaj ma urodziny, 72 rok, a na koniec coś z medycyny. Szkocki mikrobiolog, odkrywca penicyliny. Dziękujemy, pan Aleksander Fleming, 1881 rok.

0: W 1902 roku w stoczni w Newcastle zwodowano statek pasażerski Carpathia. Dlaczego o nim mówię? Bo on na tym statku, ten statek, załoga tego statku uratowała 703 rozbitków z Titanica. Dokładnie tak. Dalej, w 1965 roku ukazał się album Help grupy The Beatles, a teraz sztafeta prezydencka. Otóż w 2010 roku Bronisław Komorowski został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. W 2015 roku prezydent Komorowski przestał być prezydentem, ale Andrzej Duda został zaprzysiężony właśnie 6 sierpnia. Potem Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta na drugą kadencję w 2020, a w 2025, czyli rok temu, prezydent Andrzej Duda przestał być prezydentem, a Karol Nawrocki został na niego zaprzysiężony.
1: Wszystkich prezydentów z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Of course. Pozdrawiamy. Tak, 17 minut do godziny 8. Słuchajcie Desperano z Wanty Radio.
2: Człowiek. Kalendarium.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To się porobiło. Po kim albo po czym chciałbyś, Piotrze, drogi, pojechać dzisiaj?
2: O, proszę pani. Szczerze mówiąc, to chwilowo po niczym, ale jest jeszcze wcześnie. Mogę tylko wam powiedzieć, co przed chwilą zobaczyłem w internecie. Mohamed Salah dla wszystkich fanów piłki nożnej wybrał nie lukratywne propozycje z dziwnych miejsc, tylko pojechał grać do Turcji, do Trabzonsporu i to, co się dzieje, jaką Salahomanię wywołał w tym mieście, to jest niemożliwe. Trzymamy kciuki, być może zagra z polską drużyną w eliminacjach do europejskich pucharów. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale Trabzonspor jest potencjalnym rywalem.
1: Ja mu też się wcale nie dziwię, że wybrał Turcję. Mnie tam nie było, ale bardzo chcę tam pojechać, ale tam jest nie dość, że ładnie i jest fajna pogoda, to jeszcze jest pyszne jedzenie.
2: No to pomaruśmy, bo jesteśmy tutaj, daleko od twojego ulubionego kebaba. Zadzwonił ktoś do nas.
1: Zadzwonił ktoś do nas, wy też możecie dzwonić, ponieważ wystartowaliśmy z naszym prawem jazdy. 321-321-600.
3: Czołem, desperanos.
1: Siema.
3: Ja się tylko cieszę, że podczas tych upałów śnieg nie pada. Nie wyobrażam sobie odśnieżania przy takiej temperaturze. Na razie.
1: No, my też sobie nie wyobrażamy zdecydowanie odśnieżania przy takiej temperaturze.
2: Ponarzekajcie sobie. Wyeliminujcie żółć z waszego organizmu.
1: A co do zgarnięcia dziś? Dziś do zgarnięcia winyl Judas Priest The Best Of i Long Sleeve Judas Priest. To dla was właśnie mamy, więc poza tym, że możecie do nas dzwonić pod 321-321-600.
2: Możecie do nas pisać desperanos@antyradio.pl.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepiej.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie było zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Śledztwo umorzone. Wykonawca przejmuje plac. Budowa elektrowni jądrowej wchodzi w kolejny etap. Amerykanom kończy się amunicja. Donald Trump czuje się oszukany.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher. Zapraszam. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkody Polski, współpracujące z Rosjanami przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie. Na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej trwa nadal.
0: Prawda Antyradia.
1: Budowa elektrowni jądrowej Choczewo-Kopalino wchodzi w kolejny etap. Od teraz gospodarzem placu budowy nie jest inwestor, czyli polskie elektrownie jądrowe, a generalny wykonawca, amerykański koncern Bechtel. Będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej, które pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, mówi prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk.
3: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
1: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Na razie powstaje infrastruktura kolejowa do transportu materiałów na budowę. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć za 10 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Woda nie do spożycia na Dolnym Śląsku w Międzyborzu. RCB rozesłało alerty do 14 miejscowości w tej gminie po tym, jak w wodociągu wykryto bakterię E. coli. Wodę trzeba gotować przynajmniej 2 minuty przed spożyciem. Bez gotowania nadaje się co najwyżej do spłukania toalety. Termin zniesienia zakazu co do wody zależy od wyników badań próbek pobranych przez Cenebit.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak to nie mamy amunicji? Pyta prezydent USA sekretarza obrony. Washington Post donosi, że Donald Trump zażądał wyjaśnień od Pita Hexeta. Chce się dowiedzieć, dlaczego został wprowadzony w błąd. Niedobory utrudniają wojnę z Iranem. Około 20 stopni na termometrach w całej Polsce. Temperatura wzrośnie w okolice 40. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu. W całej południowo-wschodniej Polsce około 35. W innych miejscach nieco chłodniej. Już wczesnym popołudniem mają przyjść burze, które przyniosą ochłodzenie. Trzeba się ich spodziewać prawie wszędzie. Jutro już w granicach 25-27 stopni.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: 10 minut po godzinie 8. Zrobimy tak jak na dyskotece szkolnej. Wolny, wolny, szybki. To my zrobimy mail, telefon. Słuchajcie, słuchacz napisał, ma tak charakterystyczne imię, że go nie powiem, żeby tutaj nie było przypału, bo być może jest tą osobą, może ktoś o której napisał. Cześć, chciałem pojechać po procesie rekrutacji w mojej firmie, jak i po nowym pracowniku. No. Po pół roku rekrutacji dostajesz w końcu kogoś do pomocy. Patrzysz na tę osobę i już wiesz, że łatwo nie będzie. W oczach nowego widzisz strach, a na twarzy wypisany, jakby każdy proces myślowy sprawiał mu ból.
2: Znam takich.
1: Myślę, że na kilka osób teraz, wiesz, które słuchają antyradio, ktoś popatrzył. Lecimy dalej. Pytasz się, czy już ma badania wszystkie. Odpowiada, że tak. Odpowiadasz, to wchodzimy na dach, a on, że nie wejdzie, bo ma lęk wysokości. Gdzie w umyśle nowego urodziła się myśl, że aplikacja CV do firmy z dachem w nazwie jest dobrym pomysłem? No raczej nie będzie się kopało rowów. A co do osób zatrudniających, chyba pytanie o lęk wysokości powinno być podstawowym pytaniem na rozmowie. Czy się mylę? Pisze kolega na L.
2: Nie myli się pan, jeżeli jesteście inżynierami i musicie siedzieć na dachu, no to tak.
1: Lecimy dalej, to tym razem kobieta. Potem być może podam imię, że jest to softowa historia. To, że dziś ponarzekam na pracodawcę. Pisownia oryginalna znów. A co? Ostatnie jakieś bilety skapnęły. Wyobraźcie sobie, że ogólnopolska sieć handlowa oszczędza na klimie. Zresztą nie tylko na klimie, ale to teraz odczuwamy najbardziej. Także podczas kolejnej fali upałów siedzimy w tym cholernym piekarniku bez przewiewu powietrza i z temperaturą w okolicach nie wychodzę z basenu i jesteśmy przyklejeni do wiatraków. Największy ząk mają klienci, którzy tłumnie się ściągają do nas zwiedzeni wizją klimy w wielkim obiekcie handlowym.
2: A to nie ma.
1: Serdecznie nie pozdrawiam osoby rządzące tym pierdolnikiem i życzę im dniówki w te upały. Tak wiem, istnieje coś takiego jak zmiana pracy. Usilnie nad tym pracuję. Pozdrawiamy cię, chłodno cię pozdrawiamy, dziewczyno.
2: Tak, bardzo chłodno cię pozdrawiamy i trzymamy kciuki za znalezienie nowej pracy. A na koniec mamy dla was jeszcze telefon, ponieważ narzekacie też pod numerem telefonu 321-321-600.
3: Bardzo nie pozdrawiam grupę Spitz. Te mandaty to są chore rzeczy, naprawdę, naprawdę chore rzeczy. Pozdrawiam radio.
1: Ja pozdrawiam ciebie, ale też pozdrawiam grupie Speed, bo oni są chyba dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś z grupy Speed nas słucha, to zadzwońcie do nas, chłopaki. 321-321-600, teraz Kazik, na żywo i Celina.

0: Desperanos na wakacje w Antyrkach.
1: Pamiętacie? Kocham małpki, muszę to powiedzieć najpierw. Ale nie tak, jak myślicie.
2: Słuchaj, ja nic nie mówię. Mówię o czymś zupełnie innym. Makak japoński, czyli makaka fuscata. To nazwa łacińska. Makak o imieniu Punch przyszedł na świat rok temu, wyobraźcie sobie. I opowiemy teraz szybciutko jego historię. No to mały został porzucony tuż po narodzinach przez mamusię.
1: Tak, to ta słynna małpka, którą mogliście sobie w internetach obejrzeć, jak przytula sztuczną pluszową małpkę.
2: Mamę trzeba usprawiedliwić, bo zostawiła młode z powodu wyczerpania i stresu związanego z trwającą falą upału, bo wtedy w Japonii było bardzo, bardzo, bardzo gorąco. No i wyobraźcie sobie, że opiekunowie wpadli na pomysł, no bo ten makak musi się rozwijać, musi łapać, musi jakoś zacząć funkcjonować. On został porzucony przez pozostałe małpy, przez matkę. Matki zastępczej nie udało się znaleźć, więc kupili Punchowi maskotkę orangutana, z którą to tym biednym Punch uchodził, po tym wybiegu przytulał
1: to
2: i to chwyciło
1: ogóle,
2: za serce w internecie.
1: To poszło wiralem, teraz okazuje się, że Punch nie jest już maluszkiem z pluszową maskotką w łapkach, bo tak jak wspomniałeś, w niedzielę, tak, skończył rok.
2: Tak.
1: I trudno go odróżnić od innych małp, no ale mamy update, co dostał na urodziny, dostał bardzo dużo rzeczy.
2: Słuchajcie, 2500 kartek urodzinowych z Japonii i innych krajów. Powstała wystawa, która upamiętnia jego historię. Punch, jak biega na wybiegu, to już nie jesteśmy w stanie rozpoznać, który z makaków to on, więc się zasymilował, ma kumpli i trzeba tutaj pochylić się nisko wszystkim z ogrodu zoologicznego i botanicznego w Ichikawie w Japonii.
1: No bo to taka wzruszająca historia, nie? Mogli tam, że tak powiem, olać makaka, a nie olali go i makak ma się bardzo dobrze.
2: Nie olewajcie makaka, słuchajcie makaka, tylko w Antyradiu. Guns N' Roses teraz Sweet Child of Mine.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Stary, dawaj do lasu.
13: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
12: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
13: Nie zdążymy kupić.
12: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
13: Dobra, przekonałeś.
1: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
17: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara na mediaexpert.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Prezydent Gliwic miała grozić prawnikowi. Jest donos do prokuratury. PiS bez pieniędzy. Sąd z ostateczną decyzją. Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. RCB rozsyła alerty.
1: Prawda Antyradia.
2: 8.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Donos do prokuratury na prezydentkę Gliwic. Katarzyna Kuczyńska-Budka z Koalicji Obywatelskiej, żona Borysa Budki, miała grozić znanemu śląskiemu prawnikowi. Robert Dopierała miał od niej usłyszeć, że straci prawo do wykonywania zawodu. Sprawa dotyczy czerwcowej sesji Rady Miasta, na której prawnik miał krytycznie chcieć się wypowiedzieć na temat działań prezydentki. Zawiadomienie mecenasa dotyczy gruźb oraz przekroczenia uprawnień.
3: Zawiadomienie na 16 stronach opisuje okoliczności tego wydarzenia.
2: Mówi Robert Dopierała. Katarzyna Kuczyńska-Budka twierdzi, że nikomu nie groziła, a zarzuty uważa za absurdalne.
4: Podchodzę do tego ze spokojem, dystansem.
2: W odpowiedzi prezydentka Gliwic wezwała mecenasa do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. W tle tego konfliktu jest polityka i pomysł organizacji referendum w mieście. Mecenas Dopierała założył stowarzyszenie i chce odwołania prezydentki.
1: Prawda Antyradia.
2: PiS bez pieniędzy już ostatecznie. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował w sprawie skargi partii co do subwencji i dotacji. Partii przepadło w sumie około 10 milionów złotych za 2024 rok po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła jej sprawozdanie finansowe. Na tym problem się nie kończy, bo po rozłamie z racji uszczuplenia klubu o kilkadziesiąt osób na jego konto będzie wpływać o jakieś 120 tysięcy złotych mniej.
1: Prawda Antyradia.
2: Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Do tego nieznośny upał. Taki plan dla Polski na dziś ma pani pogoda. IMGW i RCB serwują alerty w tej sprawie bez ostrzeżeń, tylko na północnym zachodzie.
1: Prawda Antyradia.
2: Jedyne naturalne, strzeżone kąpielisko w Warszawie zamknięte. Sinice postanowiły o sobie przypomnieć w Jeziorku Czerniakowskim. Jeśli parametry się poprawią, otworzymy kąpielisko od razu, mówi Artur Walkiewicz z sanepidu.
5: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co dwa tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
2: Poza Sinicami parametry są dobre.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Słonecznie w większości kraju, na razie, bo już wczesnym popołudniem ma zacząć grzmieć. Burz trzeba się spodziewać prawie wszędzie, przyniosą ochłodzenie. O ile dziś znów prawie 40 stopni na południowym wschodzie, tak jutro w okolicach 30. Na zachodzie nawet chłodniej, 22-25 stopni.

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: No, mamy dalszy ciąg tego wspaniałego happeningu, jakim jest prawo jazdy, który ma was oczyszczać z tych złych emocji. 19 minut do godziny 9. Cześć Małgo, cześć Piotrek, pisze Joanna. Mhm. Chciałabym wyrazić swoją głęboką pogardę dla durnej parówy, która najpierw wykonała gest ręką, sugerując, że mnie przepuszcza, po czym przywaliła w mój bok.
2: Ja znam takich
1: wjeżdżam na rondo. Gdy tylko stanęliśmy na poboczu, pan przestał być tak miły i powiedział, że albo płacę 2000 za szkodę, albo dzwonimy na policję. No i szczęka opadła, ale stwierdziłam, że nie będę dziadowi szła na rękę. Przyjechała policja i oczywiście moja wina była, bo przecież pan miał pierwszeństwo. Niby szkody pokryje ubezpieczenie, ale składki pójdą mi w górę. No tak, tak, tak jest. Pamiętajcie, że radzimy raczej wzywać policję do takich przypadków,
2: bo potem się to różnie
1: różne
2: może
1: rzeczy
2: skończyć.
1: Się dzieją. Ale mamy też telefony.
3: Cześć, Antyradio. Jesteśmy na budowie od samego rana, jak co dzień. Żar z nieba leje jak... No dobra, nie wiadomo, nie powiem co. Przyjeżdża szefuncia, pytam się go, może jakąś wodę byś ogarnął. No mówi, trzeba w domu się napić jak wielbłąd, żeby ci na cały dzień starczyło.
2: Nie.
3: No hej, pozdrawiam.
2: Nie wierzę.
1: To my też tutaj pokazujemy fakolca
2: tak,
1: temu panu.
2: Tak, panie szefie, jak ma pan pracowników, jak jest upał i jak jest budowa, to tam powinien stać albo dystrybutor, albo pan powinien zasuwać do dyskontów i zgrzewki przywozić. Tyle mam do powiedzenia.
1: No właśnie, to bardzo dobrze. Z Małgo się zgadzam.
2: Tak.
1: Będziemy zamykać prawo jazdy już niedługo. Tymczasem Nickelback, pan Chad Kruger. When we stand together. Yeah.

0: Piotrze, czy ty pamiętasz to brzydkie, paskudne, elektryczne Ferrari, o którym rozmawialiśmy parę miesięcy temu?
1: W maju. Pod koniec maja został zaprezentowany. Wzbudziło masę kontrowersji.
0: I okazuje się, że nie dla wszystkich jest takie brzydkie.
1: No i dokładnie tak. No, facet, który zajmował się wcześniej designem w Apple, zaprojektował Ferrari. Po prezentacji modelu spadły akcje.
0: Teraz powinno być Ferrari.
1: O 7% aż. No i okazało się, że to auto dobrze się sprzedaje. Kosztuje $630 000, czyli około 2,5 miliona złotych.
0: Mną wzdrygnęło.
1: No i wyobraźcie sobie, że sprzedali do tej pory 500 sztuk i uwaga, do końca roku mieli sprzedać 500 sztuk, więc przekroczyło to nawet założenia Ferrari.
0: No to jakiś hit jest, ale szczególnie też do Chin podobno, tak?
1: 20% aż.
0: Ja się dziwię. Znaczy wiesz co, no Chińczycy chyba lubią, patrząc na te chińskie elektryki, które teraz są takie bardzo modne, oni chyba lubią takie plasticzane, ja to nazywam. Ja wiem, że nie ma takiego słowa, ale kiedyś sobie wymyśliłam.
1: To dobre słowo, wymyśliłam.
0: Bo one są takie plasticzane, tak.
1: Ale
0: to nie ma nic wspólnego z ładnym autem.
1: Oni też lubią wygładzone czterodrzwiowe elektryki, tutaj cytuję jeden z opisów na temat tego samochodu, ale powiem wam jeszcze, tak myślę, że jest dużo ludzi, których stać, którzy kolekcjonują samochody i postanowili mieć w swojej kolekcji to auto, bo po prostu często tak jest, że rzeczy brzydkie, takie nie do końca fajne, stają się potem bardzo...
0: To bym jeździła, nie?
1: Ja wiem. Stają się potem kultowe i poszukiwane. Chris Cornell teraz, You Know My Name.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie 1,79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 1,79 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polacy w większości pozytywnie oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego. Liczba wypadków rekordowo niska. Na drogach jest bezpieczniej. Bunt w FIFA. Działacze chcą się pozbyć szefa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Mieszko Drescher, zapraszam. Wystąpienie przed pałacem i spotkanie z Polakami. Takie plany na rozpoczęcie swojej prezydentury ma Karol Nawrocki. Rok jego urzędowania podsumował Donald Tusk. Wypomina mu zawetowanie ustawy o sejf czy ułaskawienie starucha kojarzonego z warszawskimi kibolami. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji głowy państwa, mówił premier.
2: Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partyjskich nie jest jakaś ideologiczna, to było w kampanii. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył.
0: Polacy są bardziej łaskawi dla Karola Nawrockiego niż premier. 56% ocenia pozytywnie jego prezydenturę, jak wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Negatywną ocenę wystawiło około 40% pytanych.
1: Prawda Antyradia.
0: Na drogach jest bezpieczniej. Według danych Komendy Głównej Policji w pierwszym półroczu odnotowano rekordowo niską liczbę wypadków drogowych. Od stycznia do czerwca było ich ponad 9100, czyli prawie 250 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, mówi komisarz Mariusz Kurczyk.
3: Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Doszło do śmierci 670 osób w wyniku wypadków drogowych. To jest o 56 ofiar śmiertelnych mniej niż w pierwszym półroczu 2025 roku, a więc tu spadek jest prawie 8%.
0: Według policyjnych danych za 92% wypadków odpowiadają kierujący.
1: Prawda Antyradia.
0: UEFA tworzy koalicję przeciwko prezydentowi FIFA. Nie chce, aby Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Mężczyzna błysnął ostatnio pomysłem sprywatyzowania mundialu. Pomysł upadł, bo UEFA zagroziła bojkotem mistrzostw. Przeciw były też Konfederacja Amerykańska i Azjatycka.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza nabór do konkursu na społecznika roku 2026. Chodzi o osoby szczególnie zaangażowane w pomoc innym i rozwój lokalnych społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane przez 6 tygodni w 3 kategoriach, a laureatów poznamy pod koniec listopada. Słonecznie w większości kraju, na razie, bo już wczesnym popołudniem ma zacząć grzmieć. Burz trzeba się spodziewać prawie wszędzie, przyniosą ochłodzenie. O ile dziś znów prawie 40 stopni na południowym wschodzie, tak jutro w okolicach 30. Na zachodzie nawet chłodniej, 22-25 stopni.

0: Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
1: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobrze, moi drodzy. 1 września zbliża się wielkimi krokami. W polskich szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe normy żywieniowe.
2: O tym przypominamy, bo już o tym mówiliśmy, ale będziemy to powtarzać właśnie też z tego powodu, że 1 września się zbliża. Po pierwsze, od września dzieciaki nie będą mogły w szkole używać telefonów komórkowych.
1: To jest, ja się tu zgadzam, no.
2: Ale
1: że mniej soli i cukru, no kurczę, sól.
2: Słuchajcie, jeśli do was jeszcze to nie dotarło, to po pierwsze mniej soli i cukru, więcej warzyw i produktów pełnoziarnistych oraz obowiązkowy roślinny obiad raz w tygodniu. Tak teraz będzie wyglądała rzeczywistość polskiej szkolnej młodzieży.
1: No i oczywiście to dotyczy również produktów dopuszczonych do sprzedaży w sklepikach szkolnych, z tego co widzę.
2: No bo kiedyś rzeczywiście było tak, słodka buła, jakieś tam napoje. Brzówka. Ja na przykład kochałam tak, ja kochałam różową oranżadę w woreczku.
1: A wiecie, że będą stosowane produkty sezonowe i lokalne? To akurat mi się bardzo, bardzo podoba.
2: Ta zmiana w ogóle wyjdzie in plus, myślę, dzieciakom, tak? Bo właśnie zamiast żreć tam chrupki i zapychać się drożdżówką i popijać oranżadą, to będą mieli tam po prostu dobre, pełnowartościowe produkty i tak samo będzie z obiadkami. Ja bardzo jestem tutaj rada, że będzie raz w tygodniu roślinny obiad, bo może ktoś się przekona, że bez mięska też można żyć.
1: Szanowni, ja się wam pochwalę. Ja w sklepiku szkolnym obok zapiekanki miałem sałatkę kimchi. I jadłem kimchi jako jeden z pierwszych w tym kraju. Bo moja szkoła była pod patronatem koreańskiej ambasady. Guanapes, lose yourself. Thank you.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Dobrze, słuchajcie, ostatnie minuty na to, żebyście napisali do nas jakąś skargę lub zażalenie na desperanos@antyradio.pl albo zadzwonili na 321-321-600. Rozwiążemy nasze dzisiejsze prawo jazdy. Mamy dla was fanty. Jest to The Best of Judas Priest i jeszcze dorzucamy do tego koszulkę.
2: Tak jest, to ja godzinę państwu powiem. 19 i pół minuty po godzinie 9. Słyszymy się po prawdzie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Nawrocki lepszy od Dudy według polityków Konfederacji. Weta prezydenta mogły nas wszystkich kosztować około 7 miliardów złotych. Nie widać końca drożyzny na stacjach paliw. Analitycy mówią o chaosie.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jednoznacznie pozytywnie rok prezydentury Karola Nawrockiego ocenia Konfederacja. Partia docenia prezydenta za weta, konsekwencje i wypełnianie obietnic, mówi Wojciech Machulski.
2: Oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym prezydentem, który wynosi się ponad ten spór, który się dzieje na prawicy.
0: Według Machulskiego Karol Nawrocki przewietrzył Pałac Prezydencki i wniósł do niego nowy styl oraz sposób działania.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to druga strona medalu. Według wyliczeń portalu Money.pl prezydenckie weta kosztowały nas 7 miliardów złotych. Budżet państwa miał stracić prawie 4 miliardy złotych tylko na ostatnim skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kolejne prawie 2 miliardy miał przynieść zawetowany wzrost akcyzy na alkohol.
1: Prawda Antyradia.
0: O 20 groszy w tydzień podrożał litr diesla na stacjach paliw. Jest jednak szansa na obniżki, bo po zapowiedziach Trumpa w sprawie zawarcia kolejnego porozumienia z Iranem ceny paliw na giełdach spadają, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Ten konflikt już kilka razy się kończył i jakoś zakończyć się cały czas nie może niestety. Także tutaj myślę, że dopóki nie zobaczymy realnych dokumentów, podpisów, ustaleń, które wszystkie strony konfliktu będą w stanie przestrzegać, no to trudno mówić o powrocie do normalności.
0: Według analityka sytuacja jest niepewna i też może wpłynąć na decyzję rządu, czy i w jakiej formule przywrócić program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice, miastem fachowców, rusza kolejna edycja programu, w którym uczniowie klas 7 szkół podstawowych odwiedzą różne przedsiębiorstwa i poznają ich działanie od kuchni. Obecnie miasto szuka chętnych firm, które chciałyby zaprezentować się młodzieży. Urząd Michał Mendala.
4: Dla firm działających w Katowicach i metropolii wizyty studyjne stanowią idealny moment na zaprezentowanie nowoczesnych technologii, pokazanie specyfiki swojej branży i zainspirowanie młodzieży do budowania kariery właśnie u siebie, właśnie u lokalnych przedsiębiorców.
0: Firmy mogą się zgłaszać od 17 do 31 sierpnia. Słonecznie w większości kraju, na razie, bo wczesnym popołudniem ma zacząć grzmieć. Burz trzeba się spodziewać dziś prawie wszędzie, przyniosą ochłodzenie. O ile dzisiaj znów prawie 40 stopni na południowym wschodzie, tak jutro do 32. Na zachodzie nawet chłodniej, 22-25.

0: jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Serdeczne antypozdrowienie dla szeryfa, który wezwał policję, bo mój tata kosił zboże po 22 i zakłócał spokój w sąsiedztwie.
2: Nieładnie. Słuchajcie, jak kupujecie siedlisko i wyprowadzacie się na wieś, no to przecież wy tam przyjeżdżacie i to normalne, że tam...
1: W poniedziałek zacząłem urlop i jak co roku wspieram tatę w jego gospodarstwie. W poniedziałek była piękna pogoda, więc postanowiliśmy to wykorzystać do granic możliwości. Niestety niektórym widocznie to przeszkadzało i kiedy podjechałem na pole z przyczepą, na zboże zobaczyłem radiowóz na kogutach. Chłopaki dostali donos i musieli zainterweniować. Na szczęście skończyło się na pouczeniu, bez mandatu, ale musieliśmy skończyć pracę. Od tej pory co jakiś czas pada, a my stoimy z robotą. Wszystkich, którzy nie rozumieją, że rolnicy nie mają sztywnego grafiku pracy i jest zależny od pogody, proszę o zastanowienie się przed wykonaniem takiego telefonu.
2: Ja też proszę o wyrozumiałość, a propos telefonów 321-321-600, dzwonicie do nas.
3: Grzesiek, Jamano, to Góra z Ustronia. Słuchajcie, to ja ponarzekam tych narzekających. Mniej narzekania, a więcej działania. Ja bardzo długo, że tak powiem, miałem różnych towarzyszy w pracy, w firmie i tak dalej, ale w końcu poszukałem, a właściwie to mnie znalazło i teraz nie narzekam w końcu. Mam zarąbistą ekipę świetnych ludzi. Po prostu trzeba działać. Pozdrawiania z gorących, pięknych Beskidów. Hej, siemanko.
1: Pozdrawiamy ciebie i twoich kumpli, którzy zapewne z tobą dzisiaj na robocie. 19 minut do godziny 10, halo?
4: Cześć. Korzystając z tego, że są te ostatnie minuty, żeby się pożalić, to wiecie co, właśnie chciałem się tak po prostu po ludzku w robocie zdrzemnąć i po prostu mi dupę pierdołami zawracają. Dzięki, miłego dnia.
1: Trzymaj, ja ciebie tak rozumiem. Tak, Małgo, też cię
2: ja
1: tak rozumiem.
2: Tak, ja też rozumiem. Słuchaj, jeżeli nas słuchasz, to napisz na desperanos@antyradio.pl, że to ty, to ja się potem odezwę.
1: Dobrze. Laureaci zaraz dostaną maile. 19 minut do godziny 10. Zaraz się będziemy żegnać. The Offspring, The Kids Aren't Alright. Teraz.

0: Dzień dobry. Wiecie co? Przekonałem się do was. Dzwoni tutaj naczelny szef Polski Jacek Ferdynu ze Strzelec Opolskich. Pozdrawia Antyradio i tą prowadzącą parę, która naprawdę, no, daje radę. Jestem z wami, miłego dnia życzę z mojego gabinetu.
1: No, to trudno się nie zgodzić.
2: Panie Jacku, jak ktoś w Strzelcach Opolskich ma problem z cholewką, z zeluwą, to dawajcie do Jacka, na pewno to nasz wspaniały słuchacz ogarnie. My się z wami żegnamy. Pani Małgorzato, dziękuję bardzo.
1: Panie Piotrze, dziękuję bardzo.
2: Jutro słyszymy się oczywiście rano, spędzimy z wami kolejny dzień. I bardzo dobra informacja dla wszystkich tych, którzy zagubili się gdzieś w czasoprzestrzeni. Jutro piątek.
1: O, fajnie. A ja tylko dodam, że winyl Judas Priest The Best Of i longsleeve Judas Priest trafia do Filipa, gdyż iż Filip odezwał się do mnie. To był ten Filip od Drzemki w pracy.
2: Bardzo pozdrawiam Filipa i mam nadzieję... Proszę nie spać. Nie spać, zwiedzać. Jet, are you gonna be my girl? Małgo? Kiedyś zadawałem takie pytanie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: W Media Expert taniej masz.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Prawie pół tony narkotyków znalazła policja w Szczecinie. Nieprawidłowości potwierdzone już po audycie w warszawskim szpitalu południowym. Pomysł na referendum klimatyczne wrócił do Senatu. Dziś decyzja.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Prawie pół tony narkotyków przejęły służby w Szczecinie. Informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji było zaangażowane CBŚP, policja i Straż Graniczna. Wpadła jedna osoba, potencjalny członek gangu. Mundurowi znaleźli w jego pomieszczeniach gospodarczych i samochodzie głównie haszysz i marihuanę. Była i broń, strzelba gładkolufowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
0: Prawda Antyradia.
13: Rekordowo długie dyżury lekarskie, wysokie stawki i fałszowanie grafików. Audyt potwierdził medialne doniesienia na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Kontrola dotyczyła wszystkich miejskich placówek, ale najwięcej nieprawidłowości było właśnie w szpitalu na Ursynowie. To tam pracował Dawid Kacprzyk, młody lekarz, który zarobił 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony jako koordynator SOR-u. Jednak takiej funkcji formalnie nie było, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
14: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
13: W szpitalu wynagrodzenia były wypłacane na podstawie grafików. Nie korzystano z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.
0: Prawda Antyradia.
13: Pomysł na referendum klimatyczne wraca do Senatu. Będzie drugie głosowanie i najpewniej druga porażka Karola Nawrockiego, bo Izba Wyższa jakoś nie pała optymizmem w tej kwestii. Politycy zarzucają prezydentowi prezydentowi polityczne intencje.
2: Tak to wyglądało i to uzasadnienie tak brzmiało, że to jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
13: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze przed południem.
0: Prawda antyradia.
13: Na rynku mieszkaniowym ruch jak na autostradzie. Jak wynika z najnowszej analizy Cushman Wakefield Poland, w czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48% rok do roku, mówi Tadeusz Belabi.
3: Wzrosła zarówno liczba, jak i sumaryczna wartość zapytań o kredyty hipoteczne, odpowiednio o 14% i o blisko 16%. Jednocześnie średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego osiągnęła historyczny rekord, przebijając barierę 500 000 zł.
13: W stolicy średnia cena metra kwadratowego przekroczyła poziom 20 tysięcy złotych. Zaczyna grzmieć na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Burz trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Przyniosą ochłodzenie, ale zanim to, znów prawie 40 stopni na południowym wschodzie kraju. W innych miejscach około 30, jutro od 22 w zachodniopomorskiem do 32 na Podkarpaciu.

0: Grzeje, grzeje i smaży i skwierczy.
1: W końcu lato na całego. 6 sierpnia, dzień dobry.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Paweł Chowaniec, dzień dobry, witam serdecznie. Międzynarodowy Dzień Nurkowania i Dzień Poruszania Palcami w Stóp. Pan Wojciech podrzuca takie informacje i to mnie zaciekawiło, bo to daje szansę na pokazanie palców u stóp. Dzień zachęca do poświęcenia naszym stopom i palcom u stóp trochę więcej uwagi, napisał pan Wojciech. Proszę zamienić swoje kurczowe, duszne trampki i eleganckie buty na sandały lub chodzić boso po piasku lub trawie, aby dać swoim palcom trochę zasłużonego luzu. Podziękują ci. Podczas gdy dajesz im trochę swobody, zapewni im również trochę ćwiczeń, na przykład chwytanie patyczków.
0: Na przykład takie.
1: O, tak. Państwo nie widzą. Inną rzeczą, którą lubią robić nagie palce u stóp, jest zwisanie w wodzie. Zabierz je na kąpiel. I takie poruszanie stopami. To jest super. Dzisiaj trochę będziemy łazić o tempie chodzenia i co to oznaczać ma. Dla oddechu też coś znajdzie. Konkretnie jest coś takiego jak przerwa regeneracyjna. O. I płytka, bo przecież to jest tydzień z Judas Priest. Płytka z bandaną znajdzie się specjalnie dla słuchaczy Antyradia, taka limitowana seria. Co będzie do zrobienia? No, będziecie ją zakładać na różne sposoby. O tym i owym do 13 Chowany zapraszam. To co, jedziemy?
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A jeszcze data. W 1965 roku ukazał się album Help grupy The Beatles. Dobra, Beatlesi będą w takim razie. W tej godzinie jeszcze, ale nie teraz, bo przecież Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Nosowska również nam się pojawi. No to co? Grzejemy? Proszę bardzo.

0: właśnie, z sosu chaosu trzeba wyrwać się. Mam nadzieję, że to jest idealny czas, czas wakacji, czas urlopów.
1: Tak.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A propos, badania przytaczane w międzynarodowych publikacjach naukowych wskazują, że optymalna liczba przerw regeneracyjnych to około 7 w ciągu roku. A propos tych urlopów, to jest informacja, no 7 zauważyli państwo, liczba doskonała ta siódemka, więc to musi być prawda. I czytam sobie dalej, że nie chodzi o wielotygodniowe wakacje. Najważniejsza jest częstotliwość, a nie długość wypoczynku. To co, to długość tych wakacji nie liczy się? Moje badania na oko i ucho inne są. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy wypoczywają.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To pewne. Niskie

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: tak, niektórzy to czekają na urlop. Pewno w blokach startowych już są. No to co? Biegusiem? No, dobry czwartek.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Pan Robert napisał: mnie to by najbardziej pasowało 7 razy w roku zrobić przerwę w odpoczynku i popracować kilka dni i odpoczywać, i wbrew malkontentom, bez pasji i hobby nie zanudziłbym się bez pracy. Oj, żeby tak tylko kapało samo na konto. Pozdrawiam z rozgrzebanej łazienki. Wszystkiego dobrego, panie Robercie. Tak, po naszemu. Fajny ten urlopik jest też. A pan Krzysztof ze Szkocji napisał: bo ja mam już 4 krótkie tak zwane city breaki za sobą i 3 przede mną. To znaczy, że dopiero w grudniu po ostatnim będę wypoczęty? Tak właśnie, panie Krzysztofie, tak dokładnie jest. Pan jest niewypoczęty, tak mówią naukowcy, a dopiero w grudniu będzie pan wypoczęty. No i kolejny pan Krzysztof: moje badania osobiste.

0: pięknie gra gitara nie tylko na wrocławskim rynku podczas bicia rekordu Guinnessa. Z nami tydzień z legendami heavy metalu. Właśnie ukazuje się najnowsza składanka The Best of Judas Priest. Będę miał płytkę dla was po 11 i dorzucę jeszcze coś dobrego. A za chwilę prawda, za 7 minut 11.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Mosley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert.

0: MediaExpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Mega okazje w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Je poszły z dymem. Liczba wypadków rekordowo niska. Na drogach jest bezpieczniej, za to na rynku mieszkaniowym ruch jak na autostradzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Kolejne rosyjskie rafinerie poszły z dymem. Ukraińskie drony trafiły w zakłady znajdujące się w głębi kraju, kilkaset kilometrów od linii frontu. Płonie rafineria w Baszkirii i zakład w obwodzie jarosławskim. Moskwa twierdzi, że tej nocy zastrzeliła 600 ukraińskich dronów. W ostatnich rozmowach na linii Trump-Zełenski amerykański prezydent zapewnił, że wkrótce wróci aktywniej do sprawy wojny w Ukrainie.
1: Prawda Antyradia.
0: Pracowite lato beskidzkich GoPro-wców w te wakacje interweniowali już blisko 130 razy, pomogli 133 osobom. Największą grupę stanowili rowerzyści korzystający z górskich tras. Ratownicy wyjeżdżali także 600 razy do zdarzeń z udziałem paralotni. GoPro-wcy apelują o rozwagę i reagowanie na ostrzeżenia pogodowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Na drogach jest bezpieczniej. Według danych Komendy Głównej Policji w pierwszym półroczu odnotowano rekordowo niską liczbę wypadków drogowych. Od stycznia do czerwca było ich ponad 9100, czyli blisko 250 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Komisarz Mariusz Kurczyk.
2: Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Doszło do śmierci 670 osób w wyniku wypadków drogowych. To jest o 56 ofiar śmiertelnych mniej niż w pierwszym półroczu 2025 roku, a więc tu spadek jest prawie 8%.
0: Według policyjnych danych za 92% wypadków drogowych odpowiadają kierujący.
1: Prawda Antyradia.
0: Na rynku mieszkaniowym ruch jak na autostradzie. Jak wynika z najnowszej analizy Cushman & Wakefield Poland, w czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48% rok do roku. Tadeusz Belaby.
3: Wzrosła zarówno liczba, jak i sumaryczna wartość zapytań o kredyty hipoteczne, odpowiednio o 14% i o blisko 16%. Jednocześnie średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego osiągnęła historyczny rekord, przebijając barierę 500 000 zł.
0: Rosną też ceny mieszkań na rynku pierwotnym. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego przekroczyła poziom 20 000 zł. A to była Prawda Antyradia.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Nieco ochłody w upalny dzień. Jest zwiastun świątecznego mordobicia pod tytułem Dzika Noc 2. To produkcja współtwórcy Johna Wicka z Davidem Harborem w roli głównej. Aktor znany najbardziej z roli ojczyma jedenastki w Stranger Things wciela się tu w świętego Mikołaja, który łoi złoczyńców, żeby uratować święta. Premiera będzie 4 grudnia tego roku. Drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw nakręcony. Był kilkutygodniowy poślizg, bo zdjęcia miały być gotowe już w czerwcu. Przeszkodziły powodzie w Hiszpanii, która obecnie dla odmiany zmaga się z pożarami. W kontynuacji niespecjalnie bystry rycerz i jego giermek ze szlacheckim rodowodem znajdą się w Dorne, gdzie czeka ich wielka misja. Pierwowzorem jest druga część cyklu The Soul Sword George'a Martina. Premiera nowych odcinków najpewniej w przyszłym roku.
0: Burza, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Taki plan dla Polski na dziś ma pani pogoda i MGW i RCB serwują alerty w tej sprawie bez ostrzeżeń tylko na północnym zachodzie. Ale zanim to znów prawie 40 stopni w południowo-wschodniej Polsce, w innych miejscach około 30.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: I'm Never Gonna RIP i Green Day. Jedna z nowości Antyradio.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A w tym tygodniu legenda heavy metalu rządzi. Ukazała się najnowsza składanka The Best of Judas Priest. Mam CD dla państwa i coś dorzucę, bandanę dorzucę z pewnym zadaniem. O tym może za chwilę, bo teraz Kings of Leon w blokach startowych. To ruszamy.

0: A dobrze sobie przypomnieć od czasu do czasu klasyki. I Kiss.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Jonas Pierzani rządzą w tym tygodniu. Mamy nie tylko płyty na winylach i na kompaktach, ale także specjalne rzeczy z bandany. Mam i dam z największą przyjemnością. Są bryloczki, czapeczki, inne tego typu historie, ale u mnie teraz i płytka, i bandana Judas Priest w takiej limitowanej serii dla słuchaczy Antyradia. Jest! Jak wiadomo, bandany można nosić na wiele sposobów, na przykład na głowie, prawda? No, składa się chustę w trójkąt, przykłada czoła, tu się wiąże, z tyłu na karku jest okej. Na szyi, przy spodniach, no, składa się oczywiście, a propos szyi, taki kowbojski supeł i jest. Ale co jeszcze można z nią zrobić? Pytanie jest banalne, ale pytanie tak proste jest, że należy go zadać właśnie dzisiaj, 6 sierpnia, 23 minuty po godzinie 11 przy 36 stopniach powyżej zera. To wtedy jest ta idealna data na takie pytanie. Co zrobić, żeby bandana stała się bransoletką? Państwo odpowiadają i piszą jak szaleni na chowany@antyradio.pl, chowany@antyradio.pl. Krótki instruktaż, aby bandana, którą Państwo wygrają, Judas Priest, stała się bransoletką.
1: Letni ostry dyżur w Antyradio.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradio. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski, Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
5: Piotrusz, powiedz I love you.
6: I love you.
5: I know.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
19: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
21: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
22: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
21: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biebronce.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: żyją słuchacze Antyradia. Wszystkie odpowiedzi były fantastyczne, kreatywne bardzo, ale taki instruktaż pierwszy wysłał pan Kamil.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No i do niego trafiają nagrody, płyta Judas Priest i bandana. A co zrobić, aby bandana stała się bransoletką? No, to brzmi jak instruktaż, jak przepis na ciasto drożdżowe. Proszę posłuchać. Pan Kamil napisał tak. Rozłóż bandanę płasko na stole. Złóż ją w trójkąt, a potem zwiń wzdłuż w cienki pasek szerokości około 2-3 cm. Przytrzymaj jeden koniec na wewnętrznej stronie nadgarstka. Owiń materiał wokół ręki 2 lub 3 razy, zależnie od długości paska i grubości nadgarstka. Zawiąż mocny węzeł supeł z końców materiału lub wsuń ją głęboko pod paski, aby się nie rozwiązały.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No i pięknie. A na przykład Kasia tu podrzuciła? Aha, cacanie, że można na przykład dodać koralik, kółko od kluczy, karabinczyk i robi się taką bandanę indywidualnie. No pięknie, ładnie, ślicznie. Przypominam, piękne dzieło Judas Priest, The Best Of, rozdajemy Państwu.

0: dobrze nie jest, upały dają popalić. Utrudnienia na kolei z powodu wysokich temperatur, są opóźnienia pociągów. Sprawdzi to Magda Mleczko. Dokładnie za 7 minut o 12 w Prawdzie.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Media Expert taniej.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert.
9: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Upały utrudniają sytuację na kolei. Sporo pociągów ma opóźnienia. Woda nie do spożycia w Dolnośląskim Międzyborzu. Minął ważny termin w aplikacji M-Obywatel.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Kolej przegrała z upałami. Wysyp awarii i wypadków na torach spowodował wczoraj piętrzące się opóźnienia pociągów w wielu rejonach Polski, a wagony, zwłaszcza te w kierunkach nadmorskich, były wypełnione po brzegi, na co skarżyli się niektórzy podróżni.
2: No w wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
0: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk musiała z Warszawy jechać na stojąco.
1: Prawda Antyradia.
0: Woda nie do spożycia w Dolnośląskim Międzyborzu. RCB rozesłało alerty do 14 miejscowości w tej gminie po tym, jak w wodociągu wykryto bakterię E. coli. Wodę trzeba gotować przynajmniej przez 2 minuty przed spożyciem. Bez gotowania woda nadaje się co najwyżej do spłukania toalety. Termin zniesienia nakazu gotowania zależy od ponownych wyników badań próbek przez sanepid.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec fal Dunaju na A1. Dziś drogowcy ruszają z remontem pierwszego odcinka autostrady w województwie śląskim.
3: Pierwszy etap naprawy A1 obejmuje ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do MOP-u do Bieszowice Zachód. GDDKiA w Katowicach, Marcin Twardysko.
4: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
3: Prace na tym odcinku potrwają do końca sierpnia przyszłego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ważne przypomnienie na koniec. Jeśli ostatnio nie logowaliście się do aplikacji M-Obywatel, to wasze konta wygasły i wymagają przywrócenia ważności. Zróbcie to używając e-dowodu, profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej. Legitymacje szkolne i studenckie aktywujcie za pomocą nowych kodów QR. Z M-Obywatela korzysta blisko 12 milionów Polaków. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Przed nami kolejny dzień z tropikalnym gorącem, burzami i całą serią różnych alertów. Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałem obejmują 2/3 kraju. Na Podkarpaciu nawet 38 stopni. Dziś wysokie temperatury ominą północ Polski, nie ominą za to burze. W sumie w 14 województwach pomarańczowe alerty przed nawałnicami.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.

0: Queens of the Stone Age. Można się zasłuchać. Chowany ostry dyżur, letni ostry dyżur trwa 10 minut po 12.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A propos instruktażu, a propos bandan. Maciej też ma dobry pomysł na bandanę. Przewlecz bandanę przez starą nakrętkę od śruby, zawiąż w supeł i nazwij to biżuterią industrialną. A w razie czego masz pod ręką opaskę uciskową na wypadek nagłego ataku groźnego chomika, szmatkę do przetarcia okularów albo część zamienną do awaryjnej naprawy samochodu. Jest to prawda. Idziemy dalej. Idziemy właśnie dalej, ale jak chodzimy, to też jest istotna sprawa dla ciała i ducha. O tym za chwilę.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Gimme All Your Wings, ZZ Top, proszę bardzo. Pearl Jam również nam się pojawi. A, i sobie pofruwamy z Pink Floyd, między innymi. Kowany, zapraszam.

0: Dead Friends Society, Running in Circles. 23 minuty po 12. No, intrygujący kawałeczek. No to co, raz do koła, raz do koła?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Czytam sobie, że tempo chodzenia to coś więcej niż tylko kwestia kondycji czy pośpiechu. Psychologowie i badacze zachowań z Wielkiej Brytanii twierdzą, że szybki chód często idzie w parze z konkretnym zestawem cech psychicznych. No i te badania sugerują, że szybciej chodzą osoby ambitne, zdyscyplinowane, nastawione na działanie, zmotywowane, odczuwające silną potrzebę sensownego wykorzystania czasu. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że wolniejsze tempo nie jest wadą. Często wiąże się ono z większą uważnością, wiąże się ze spokojem, empatią i zdolnością do bycia tu i teraz. I to jest, proszę Państwa, strzał w dziesiątkę. A tak sobie pomyślałem, że w tej Wielkiej Brytanii to z krokami coś tam mają na uwadze, mając na uwadze Monty Pythona. Ale konkluzja jest taka, że forsa na badania naukowe piechotą nie poszła.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny.

za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Gra mi sobie tutaj pięknie, ładnie, a ja na telefon dostaję pip-pip, pip-pip, pip-pip.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No właśnie, SMS-y przed momentem dostałem na telefon, że upały. No to ja wiem, że upały są, bo jak wyjdę z radia, to od razu poczuję, że te upały są, a drugi pip, pip, że burze nadchodzą. To ja wiem, że burze nadchodzą, bo wszyscy o tym mówimy przecież wprawdzie i nie tylko Magda, prawda? I to ja sobie pomyślałem, że ja chciałbym dowiedzieć się o rzeczach, które na przykład nie wiem.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No i pofrunęliśmy. Konrad Czubaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak sobie zagrałeś, żeby już wyfrunąć ze studia.
1: No, dokładnie. Pod
2: siebie zagrałeś.
1: Ale, no tak. Ale muszę ci powiedzieć, no jak zawsze, nie zawiodłem się na słuchaczach Antyradia. Dzisiaj wykazali się wyjątkową kreatywnością, a propos bandany. Ale ta kreatywność będzie potrzebna również tobie.
2: Tak, ponieważ ja rozdam bilety na Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielu, proszę państwa. Byłem tam. Bardzo tam jest uroczo. Tak. Natomiast wiesz co, dzisiaj dowiedziałem się od ciebie, że jestem ambitny, pre do celu, zdeterminowany, bo szybko chodzi.
1: Tak, no, przy takich temperaturach.
2: Słuchaj, wiesz, ja tylko wiatr za sobą taki zostawiam. Okay.
1: A ja nie, a ja tak spokojniutko. Tik-tak.
2: No bo to tik-tak. Po krakowsku, no pewnie kręcisz tik-tak. Się po plantach i tam czytasz poezję.
1: Dobra, wszystkiego dobrego za chwilę, za 6 minut 13. Prawda Antyradia, a potem oczywiście będzie Rokomotywa latem i Konrad Czubaj. Do usłyszenia, do jutra.
0: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
10: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
9: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
10: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
20: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
21: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
22: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
23: Podejrzany o pedofilię w rękach służb. Witaj szkoło bez telefonu. Od września całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach. Rusza nabór do konkursu na społecznika roku.
0: Prawda Antyradia.
23: Magdalena Mleczko, zapraszam. 57-latek z Konina podejrzany o pedofilię na policyjnym dołku. Według śledczych miał przez lata wykorzystywać swoją pozycję i autorytet związany z pracą z młodzieżą. Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
24: Ten mężczyzna wykorzystywał zależności wynikające właśnie z posiadanego autorytetu wśród społeczności, w szczególności właśnie tej lokalnej. Ustalono ponadto, że mężczyzna uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły. szkoły.
23: Mężczyzna co najmniej 3 lata mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych poniżej 15 roku życia. Sąd decydował o 3-miesięcznym areszcie.
0: Prawda antyradia.
23: Telefony znikną z przerw i lekcji. To efekt nowelizacji prawa oświatowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września. Dyrektor podstawówki w Opocznie Jacek Stępień.
1: Myślę, że jest to z korzyścią dla dzieci w sposób bezwzględny, ponieważ nie jest to chyba tylko problem mojej szkoły, ale w całej Polsce, że przez dzieci, szczególnie na przerwach, był ten telefon cały czas wykorzystywany. Co wiadomo, te relacje rówieśnicze, które powinny być w bliskim kontakcie, osobowym, no zostały gdzieś całkowicie zatracone. Jest szansa, że zostanie to odbudowane.
23: Telefon albo tablet będzie mógł zostać wykorzystany tylko wtedy, jeśli nauczyciel uzna go za niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września.
0: Prawda antyradia.
23: Na razie nie ma decyzji w sprawie osłon na rynku paliw, a na stacjach rekordy. Według danych e-petrol.pl diesel osiągnął rekord, a benzyna jest najdroższa od początku roku. Średnio diesel kosztuje 8,22, a benzyna 95, 7,55. Najtańsze paliwa dostępne są w województwie pomorskim.
0: Prawda antyradia.
23: Rusza nabór do konkursu na społecznika roku. Chodzi o osoby szczególnie zaangażowane w pomoc innym i rozwój lokalnych społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane przez 6 tygodni w 3 kategoriach. Zaangażowanie lokalne, ogólnopolskie oraz działania na rzecz budowania odporności społecznej. Laureatów poznamy pod koniec listopada. W 13 województwach ostrzeżenia przed upałem, w 14 alerty przed burzami. Jutro w prognozach upałów nie widać. Temperatura wrócić ma do bardziej przyjemnych wartości, do 26 stopni. Weekend zapowiada się podobnie, ale w poniedziałek najprawdopodobniej znów chwilowy powrót upału.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Prawie 12 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie we czwartek. No i lecimy, proszę Państwa, lokomotywą do godziny 16. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Nurkowania. Ten dzień upamiętnia pokazanie 6 sierpnia 1926 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, aparatu nurkowego w paryskim basenie. I od tego wszystkiego to się zaczęło, te wszystkie zabawy z butlami na wakacjach i tak dalej. Ogólnie warto dzisiaj dać nura i poszukać trochę ochłody, bo jest konkretnie, ale to już ostatni taki dzień. Za chwilę się ochłodzi. Tylko oczywiście najpierw łupnie z nieba. Ja dzisiaj będę miał zaproszenia na festiwal w Zamku Ćmielów, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Teraz The Offspring w Antyradiu.

0: Cry Baby od Janis Joplin w Antyradiu, 24 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, a propos dnia nurkowania i różnych wodnych atrakcji, przypomnę wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego, który jako pierwszy człowiek przepłynął wpław Morze Bałtyckie, pokonując dystans 160 km w niecałe 55 godzin, wypłynąwszy ze Szwecji i wychodząc na brzeg w Dziwnowie. No czegoż to człowiek nie zrobi, żeby zażyć trochę ochłody w trakcie upału? Nie, no oczywiście, no wielkie gratulacje. Zresztą miało to także swój wyższy charytatywny cel. Natomiast co się tyczy lokomotywy, która pruje po torach pięciolinii, to proszę Państwa, będzie program skwieroczący, bo będzie Steppenwolf, Skankanansie, Slade i The Strokes.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczy łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
17: Roman.
14: Skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
15: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
17: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
15: Tak, ciebie stać.
17: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
15: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
18: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
22: To nie jest pora.
21: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 7 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: W sumie a propos hedonizmu, Polska, proszę Państwa, jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej za 2025 rok. Wyprzedzają nas Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, a także Holandia. Natomiast za nami jest Belgia, Szwecja, Irlandia czy Austria. No wszystko fajnie, tylko gdyby jeszcze to się przekładało na przykład pensje takie szwedzkie albo pensje austriackie, no to już w ogóle byłoby klawo. A to już Slade w Antyradiu. 21 minut do 14.

A w ogóle to ostatnio na koncercie Judas Priest widziałem kogoś w koszulce właśnie tego zespołu, czyli Halloween. Może to był ktoś z Państwa. Halloween jeszcze na 11 minut przed godziną 14 w Antyradiu w Rokomotywie dokładnie. Teraz sobie pojedziemy z grupą Creed, a ja wrócę do Was w przyszłej godzinie i rozdam bilety na Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów. Będzie można posłuchać Michaela Schenkera czy Nazaretu.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Stary, dawaj do lasu.
7: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
6: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
7: Nie zdążymy kupić.
6: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
7: Dobra, przekonałeś.
4: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
0: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Będą kontrole w lubelskich samorządach po incydencie z rosyjską rakietą. Hutnicze Centrum Dowodzenia powstaje w Chorzowie. W tej prawdzie także drogowe utrudnienia w związku z Tour de Pologne.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Będzie kontrola w powiatach na Lubelszczyźnie, w których nie zawyły syreny, zapowiedział to Donald Tusk. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła we wsi Tarnawa Kolonia. W większości powiatów syreny nie zadziałały. W powiecie biłgorajskim nakaz włączenia syren przyszedł dopiero po 4 minuty po zdarzeniu, mówi Tusk.
3: Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś tym żyję. Ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
2: Według Tuska kluczowa w tej sprawie jest reakcja MON-u, dowództwa sił zbrojnych i samych pilotów myśliwców.
1: Prawda Antyradia.
2: Hutnicze Centrum Dowodzenia, taka nowa przestrzeń, powstaje w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na Śląsku. Projekt otrzymał 1 000 000 złotych dofinansowania z Unii.
4: To ma być nowoczesna przestrzeń do nauki i odkrywania. Miejsce, które połączy historię hutnictwa z nowoczesnymi technologiami. W Hutniczym Centrum Dowodzenia poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. To ma być przestrzeń również dla dorosłych. Hutnicze Centrum Dowodzenia powinno być gotowe w listopadzie. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Czwarty etap Tour de Pologne dziś w Karkonoszach. Trasa prowadzi z Żagania do Karpacza. Zamknięty będzie m.in. fragment Krajowej Piątki w okolicach Piechowic. Kolarze przejadą przez Lubań, Jelenią Górę, Cieplice czy Podgórzyn. Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Zachęcamy do wspólnego dopingowania zawodników i stworzenia wyjątkowej atmosfery, z której słynie Tour de Pologne. Prosimy jednak, aby oglądać wyścig wyłącznie z bezpiecznych miejsc, nie wchodzić na jezdnię przed nadjeżdżającym peletonem, nie przebiegać przez trasę przejazdu oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci.
2: Na metę górskiej premii w Karpaczu kolarze powinni dotrzeć przed godziną 17. A to była Prawda Antyradia. Trzeba się dziś spodziewać prawie wszędzie. Przyniosą ochłodzenie, ale zanim to, to znów prawie 40 stopni w południowo-wschodniej Polsce, w innych miejscach około 30. Jutro od 22 do 32 stopni. Weekend zapowiada się podobnie, czyli chłodniej.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Oczywiście, 10 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na drugą godzinę Lokomotywy latem. I zgodnie z obietnicą wracam z podwójnymi zaproszeniami, karnetami na Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów, 22 sierpnia, sobota. Mam podwójne zaproszenia, które oddam osobie, która odpowie na pytanie, a w zasadzie zadanie konkursowe, które należy napisać do mnie pod konrad@antyradio.pl, znaczy nie zadanie, tylko odpowiedź na to zadanie. Tekst na podryw na festiwalu w wykonaniu średniowiecznego rycerza. Jakby brzmiał tekst na podryw na festiwalu w wykonaniu średniowiecznego rycerza? Proszę to napisać do mnie pod konrad@antyradio.pl, a do wygrania jest, przypomnę, podwójny karnet na Sound of the Ages Festival Zamek Ćmielów, 22 sierpnia. Zagra Michael Schenker, Nazaret, Ronnie Romero i Gaz G, czy także Master Plan. Piszcie konrad@antyradio.pl. A to już hej na antenie Antyradia, za chwilę Eric Clapton.

0: Deman, jeszcze na antenie Antyradio, 23 minuty po godzinie 14. Państwo walczą o podwójny bilet na Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów, a zadanie konkursowe jest następujące. Wymyśl tekst na festiwalowy podryw w wykonaniu średniowiecznego rycerza. konrad@antyradio.pl. Czas macie do 15.30, czyli no przez godzinę z hakiem. A pan Wojtek z Kętrzyna napisał dla zabawy, bo będzie wtedy, cytuję, polował na wampiry w Rumunii, ale napisał tak: a dostałaś kiedyś buzdyganem w głowę? Został zastosowany już kiedyś w realu, napisał pan Wojciech. No, powiedziałbym, tekst powalający.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

na antenie Antyradia. Myślę, że nasza słuchaczka Kasia jest teraz w skowronkach, bo chyba jest największą fanką The Cure w Polsce. Zawsze się aktywizuje, jak ich gramy. No i właśnie, to także wspomnienie ostatniego Open Air Festiwalu. I proszę Państwa, nad morze się przeniesiemy, bo w Polsce znany jest proceder wczesnego bądź nocnego rezerwowania miejsca na plaży za pomocą parawanów, ale we Włoszech jest to zabronione. Można zarobić mandat. Niedawno lokalna policja wraz ze Strażą Przybrzeżną w leżącej pod Neapolem miejscowości Torre del Greco przeprowadziły akcję, w ramach której przejęto parasole, leżaki i krzesła pozostawione na noc na popularnej plaży Laghetto. Łącznie skonfiskowano 40 przedmiotów. Akcja skierowana była przeciwko osobom określanym przez włoską prasę mianem Furbetti dell'Ombrellone, czyli oszustów parasolowych. Jak to brzmi, proszę Państwa? Furbetti dell'Ombrellone. Możecie kiedyś kogoś tak nazwać w Polsce, jak Wam zostawi miejsce na plaży, na przykład nocą. A ty jesteś Furbetti dell'Ombrellone. Myślę, że będzie uciekał w podskokach. A to już Linkin Park na antenie Antyradia. No ja zbieram Wasze odpowiedzi. Chodzi o tekst na podryw w wykonaniu średniowiecznego rycerza. Proszę to napisać pod konrad@antyradio.pl. Można wygrać bilety na festiwal Sound of the Ages w Ćmielowie.

12 minut przed godziną 15. Jeszcze łupnięcie od Papa Roach, ale ta końcóweczka już taka spokojniutka. A przed nami utwór Whisky. Ostatnio poznałem pieska o imieniu Whisky, zresztą znanego polskiego gitarzystę, ale nie będę podawał tutaj danych osobowych ani psiosobowych.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: wykorzystała zaufanie klientów pracownica banku z zarzutami. Velowarta, taki szlak rowerowy, powstanie w Łódzkiem. Rusza kolejna edycja programu Katowice, miastem fachowców.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Przywłaszczać pieniądze klientów miała pracownica placówki finansowej w Bartoszycach, warmińsko-mazurskim. Kobieta dokonywała transakcji na nie swoich rachunkach, ale to sobie wypłacała pieniądze. W sumie poszkodowanych jest 13 osób. Z ich kont zniknęło od kilkunastu do ponad 100 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Sinice to jest jeden z efektów wysokich temperatur. Ostrzega przed nimi Główny Inspektorat Sanitarny, bo te glony mogą być niebezpieczne dla zdrowia. GIS Marek Waszczewski.
2: To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
0: Informacje o dostępności kąpielisk znajdziecie na stronach GIS-u.
1: Prawda Antyradia.
0: Buduje się jedna z najważniejszych tras rowerowych w Łódzkiem. Velowarta połączy 19 gmin w centralnej Polsce, m.in. Uniejów, Wartę, Sieradz czy Działoszyn. Szlak pozwoli zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu. Sejmik województwa łódzkiego Maciej Riemer.
3: Plan stworzenia chociażby Velowarta, Velopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy gminy miasta zauważą siebie nawzajem.
0: Do końca tego roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice, miastem fachowców, rusza kolejna edycja programu, w którym uczniowie siódmych klas szkół podstawowych odwiedzą różne przedsiębiorstwa i poznają ich działanie od kuchni. Obecnie miasto szuka chętnych firm, które chciałyby zaprezentować się młodzieży. Ruszą Urząd Michał Mentala.
4: Dla firm działających w Katowicach i metropolii wizyty studyjne stanowią idealny moment na zaprezentowanie nowoczesnych technologii, pokazanie specyfiki swojej branży i zainspirowanie młodzieży do budowania kariery właśnie u siebie, właśnie u lokalnych przedsiębiorców.
0: Firmy mogą się zgłaszać od 17 do 31 sierpnia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część trzecią i czwartą. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części z pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Rzeszów 37 stopni, Katowice 33, Opole 29. Dziś upalnie, jutro chwila oddechu, w weekend też ma być nieco chłodniej, ale po tym chłodniejszym piątku, sobocie i niedzieli znowu ma być upalnie. W skrócie taką aurę na najbliższe dni szykuje nam właśnie pani pogoda.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: To była nowość od Airborne, Here She Comes. Na początek ostatniej godziny naszego spotkania Konrad Czubaj, dzień dobry, 12 minut po godzinie 15. Czytam, że w poznańskim zoo pojawiła się para margajów, czyli ocelotów nadrzewnych. No, wyglądają nieziemsko, mają piękne oczy. Te zwierzątka są ponoć znakomitymi wspinaczami, lepszymi od kotów domowych, wiewiórek i kun, ponieważ potrafią schodzić głową w dół. No właśnie, bo takie koty domowe to wleść potrafią, a później zejść to już nie, i później jest miauczenie i błaganie o pomoc, i wtedy zazwyczaj przyjeżdża straż pożarna. Też zresztą musiałem swojego kota raz ratować, bo mi wlazł na drzewo. No ale ja się lubię wspinać, no to po nikogo nie dzwoniłem. Three Doors Down w Antyradiu.

0: T-Rex na antenie Antyradia. Ponoć niektórzy chodzą czasami w pozycji T-Rexa. 23 minuty po godzinie 15. No w sensie, że te łapki tak przed sobą zgięte. Już niebawem będzie rozwiązanie konkursu, w którym można było wygrać bilety na festiwal Sound of the Ages w Zamku Ćmielów. Pytanie było następujące, w zasadzie zadanie: wymyśl tekst na podryw w wykonaniu średniowiecznego rycerza. Ja wiem, ten zamek w Ćmielowie to bardziej taki renesansowy, no ale rycerz średniowieczny może ma coś innego do zaproponowania, jakąś starą wiedzę albo coś tam. Kasia, słuchaczka, zapytała, czy średniowieczny rycerz to rycerz w średnim wieku. No też można tak ugryźć ten temat. Konrad Małpa, antyradio.pl.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Peter Gabriel jeszcze w tle na antenie Antyradia, a teraz czas na rozwiązanie konkursu z biletami na Sounds of the Ages Festival na Zamku Ćmielów, gdzie zagra Michael Schenker i Nazaret między innymi. Zadanie było następujące. Wymyśl tekst na festiwalowy podryw w wykonaniu średniowiecznego rycerza. No i pan Grzegorz coś takiego wymyślił. Panno miłościwa, czy ojciec twój jest kowalem? Bo wykuł prawdziwe arcydzieło. Daj mi jedno szansę, będę bronił twojego serca równie dzielnie jak zamkowych murów. No, panie Grzegorzu, udało się to panu. Wybiera się także Paweł, bo mam dwie podwójne wejściówki. Paweł jest takim rycerzem bardziej, powiedziałbym, konkretnym, nawet może trochę prostolinijnym. Ale są różne kobiety i różne teksty działają na różne kobiety. Zakułbym się z tobą w dybach, napisał Paweł. No to jeśli jegomości są kawalerami, to możecie spróbować wykorzystać te teksty, a jeśli nie, to może ktoś inny skorzysta. A my lecimy już dalej, Fall Out Boy na antenie Antyradia. W tej godzinie jeszcze m.in. Depeche Mode.

Ulubiona piosenka Goluma na koniec czwartkowej Rokomotywy w Antyradiu oczywiście, a niebawem prawda Antyradia, później para z głośników, czyli Sandra Hajduk i Tomek Obertyn, a Konrad Czubaj życzy przepięknego popołudnia i wieczoru. Proszę się nawadniać i do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli po 13:00.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Dron z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Co siódma restauracja nad morzem z problemami. W tej prawdzie także poród odebrany na stacji benzynowej.
0: Prawda Antyradia.
11: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ukraiński samolot transportowy załadowany amunicją wojskową znalazł się w pobliżu drona z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Wiadomo, że za budową maszyny nie stali amatorzy, a użyte materiały wybuchowe sugerują ślad nieprzychylnego sojuszowi mocarstwa.
0: Prawda Antyradia.
11: Zachodniopomorski sanepid skontrolował gastronomię nad morzem, ukarał właścicieli co siódmego punktu gastronomicznego. Chodzi o sprzedawanie przeterminowanych produktów, niestosowanie się do zasad higieny czy brak badań pracowników. W sanepid w Szczecinie Małgorzata Kapłan.
12: W całym województwie jest bardzo dużo punktów gastronomicznych. My kontrolujemy tylko jakąś część. Nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. W związku z tym te kontrole i wyniki pokazują gdzieś tylko niewielką skalę tego wszystkiego.
11: Dlatego jeśli coś budzi nasz niepokój, najlepiej swoimi wątpliwościami podzielić się z sanepidem, który dany lokal skontroluje.
0: Prawda Antyradia.
11: Pielęgniarze i pielęgniarki będą się kształcić w Sosnowcu. Akademia Śląska uruchamia w tym mieście swoją filię. Nauka pierwszych studentów ruszy w październiku. Tymczasem miasto już zaciera ręce, myśląc o absolwentach. Wiceprezydent Sosnowca Michał Zastrzeżyński.
13: Będziemy również zachęcać do rozwijania swojej kariery zawodowej w Sosnowcu, być może w naszym szpitalu miejskim, który jest szpitalem powiatowym, de facto jest na pierwszej linii. linii frontu, więc ważne jest to, aby byli w nim zatrudniani wykwalifikowani pracownicy.
11: Pielęgniarek w polskich szpitalach cały czas brakuje.
0: Prawda Antyradia.
11: A medyczna wiedza się przydaje, oto dowód. W kujawsko-pomorskim policjant odebrał poród na stacji benzynowej. Pojawił się tam przypadkowo, bo akurat przejeżdżał obok, zatrzymał go mąż rodzącej kobiety. Policjant pomógł dziecku bezpiecznie przyjść na świat, a potem przekazał mamę i noworodka do karetki. Wszyscy czują się dobrze.
0: Prawda Antyradia.
11: Niezwykłe odkrycie w Krakowie. W ścianach kamienicy pod Kruki przy rynku głównym odkryto ponad 100-letnie szyny. Najprawdopodobniej miały chronić skarbiec banku. Szyny zostaną w ścianach. Niestety będą zakryte. To była Prawda Antyradia. W Polsce gorąco jak na południu Europy, ale idą zmiany. Jutro nieco odpoczniemy od upału. W weekend zapowiada się ciepły i suchy ze sporą ilością słońca. Jednak w niedzielę zrobi się burzowa, a później znów chwilowo wróci upał. Najbliższy czas to więc spora pogodowa huśtawka.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Zwłaszcza w ostatnim czasie ten numer jakoś bardziej na mnie oddziałuje. Przejmujący Marilyn Manson, Exit Wound. Tym numerem dzisiaj rozpoczynamy parę z głośników. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Dzień dobry i Tomasz Ambroża Obertyn. Pełni energii i zapału do tego, by spędzić z wami najbliższe 4 godzinki. Będzie między innymi o nowym filmie, uwaga, o samym Elonie Musku.
1: O, proszę bardzo. Sprawdzimy, czy w okolicach Kremla można pokazać się z własnym koniem.
2: Będzie też o niefortunnym zdarzeniu w pewnym kinie, w którym przez smród trzeba było ewakuować wszystkich ludzi.
1: O, proszę bardzo. Już nie mogę doczekać się, o co może chodzić w tej historii. Zabierzemy się też za repolonizację mediów. No i będzie konkurs ostatni, będą pierwszymi, czyli nasz dźwiękowy radio kalambur.
2: Oj, trudne się dzisiaj wylą.
1: Trudny. Może nikt nie odgadnie kalamburu, a może ktoś odgadnie. Czy komuś uda się zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór? Nie wiadomo. Koszulkę antyradia jeszcze dorzucamy w gratisie.
2: A jak? Nie będziemy wam żałowali. A teraz gramy wam Cats in the Cradle i Ugly Kid Joe.

0: Wild Child. Mogłabym to samo powiedzieć o moim koledze redakcyjnym Tomaszu Ambrożym Obertynie. A nigdy mi, Tomek, w sumie nie opowiadałeś, skąd ten Ambroży. Kiedyś nam opowiesz.
1: Kiedyś ci opowiem, ale dobrze, to czas na zupełnie inne okoliczności jest czas. Będzie. O co ja w ogóle chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, co też ciekawego dzieje się w kolumbijskiej Kartagenie.
0: Si.
1: Otóż w kolumbijskiej Kartagenie, słuchajcie, pokaz filmu Spider-Man Brand New Day został przerwany, albowiem salę kinową wypełnił wyjątkowo intensywny odór.
0: Widzowie masowo opuścili salę, a źródła zapachu oficjalnie nie ustalono. Pojawiły się jednak spekulacje o żarcie z użyciem śmierdzącej bomby albo wyjątkowo pechowym uczestniku seansu. Wygląda na to, że największym złoczyńcą nowego Spidermana nie był Green Goblin, tylko ktoś po fasolce po brytyjsku.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: Ciii, to nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Nie trzeba być orłem w szkole, żeby pojawić się na antenie Antyradia, ale
2: to prawda,
1: orłem,
2: jestem tego najżywszym dowodem.
1: Death metalu już tak. Save a prayer, taka propozycja od nas dla was.
2: No i od nas dla was również jest kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać pary z głośników do samego końca.
1: Uważnie.
2: Bardzo. Na koniec pojawi się piosenka, a my już teraz zdradzamy jej tytuł. Znaczy zdradzamy. No, kalambur dźwiękowy ten tytuł zawiera, także pokombinujcie, o co może chodzić. Jak tylko odgadniecie tytuł, dzwonicie 321-321-600, bo do wygrania jest co?
1: Merch Antyradia i udane pożycie.
2: Na wieczór, tak. No to proszę bardzo, uwaga, jesteśmy gotowi. To oto kalambur.
1: Od.
3: Kiedy to kręcicie?
4: Niedługo, zaraz. Et high noon.
5: Będę brał cię.
6: Nie ma nic.
2: No i o co może chodzić?
1: No ja podziwiam, jeżeli wy to odgadniecie, naprawdę.
2: To jest tytuł piosenki po angielsku, żeby było jasne. Na wszelki wypadek puszczamy kalambur jeszcze raz.
1: Od.
3: Kiedy to kręcicie?
4: Niedługo, zaraz. At high noon.
5: Będę brał cię.
2: Mnie?
6: Nie ma nic.
2: Dla Polski nic nie ma, nie. 321-321-600. Ostatni będą pierwszymi. Konkurs już rozpoczęty. Będziemy jeszcze przypominać kalambur.
1: Czekamy.
2: A tymczasem oddział zamknięty, ten wasz świat.

0: Jeśli macie jakiś drobny, egzystencjalny kryzys, spada wam poczucie własnej wartości, samochód nie pasuje wam do spinek, no to ten numer idealnie podnosi wszystko.
1: Mm-hmm. Tomek, przestań szukać autoterapii wśród naszych słuchaczy, dobrze? Bardzo, bardzo cię proszę. No dobrze, kochani, pora doniesienia ze świata, tym razem jak donosi The Moscow Times, w związku z kryzysem paliwowym w ojczyźnie Putina zwiększyła się sprzedaż koni oraz rowerów. Rosjanie traktują je jako wygodną i ekologiczną alternatywę dla coraz droższych w eksploatacji samochodów.
0: No tak, jak donoszą eksperci, konie na ulicach mogą podnieść poziom moralny w ojczyźnie Putina. W okolicy Kremla zwiększa się liczba istot, które mają choć odrobinę godności.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradio. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski, Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
7: Piotrusz, powiedz I love you.
8: I love you.
7: I know.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: Ekspert.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Three Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: w Jeziorze Durowskim utonęło dwóch nastolatków. Pasażer zadowolony, Koleje Śląskie chwalą się wynikami ankiety.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Szpieg zatrzymany w Niemczech jest podejrzany o fotografowanie zakładu firmy zbrojeniowej w Bawarii, a potem przekazanie zdjęć swojemu zleceniodawcy. Nie podano, na rzecz kogo miał szpiegować. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna to tak zwany jednorazowy agent.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwóch trzynastolatków weszło do wody, już z niej nie wróciło. Tragedia rozegrała się na niestrzeżonym kąpielisku nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Policja przy tej okazji przed weekendem przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
2: Przede wszystkim powinniśmy korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby uprawnione. Jeżeli chodzi o sprzęt wodny, to korzystajmy z tego sprzętu tylko w kamizelkach ratunkowych. Dopilnujmy, aby sprzęt pływający był sprawny. Pamiętajmy, by nie przeceniać swoich umiejętności. Dobrze, gdy jest ktoś, kto w trakcie tego pływania nas obserwuje. Nigdy nie zostawiajmy dzieci bez opieki.
0: Mówi Anna Osińska z Policji w Gnieźnie. Tylko od początku lipca w Polsce utonęło ponad 30 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Koleje Śląskie ocenione przez pasażerów. 736 osób wziął udział w badaniu satysfakcji.
3: Blisko 90% podróżnych pozytywnie oceniło pracę drużyn konduktorskich. To wzrost o 6% względem ubiegłego roku. Wzrósł też odsetek pasażerów pozytywnie oceniających komfort podróży z 58% do 64%. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
4: Ankieta pokazała również, które obszary wymagają dalszych działań. Najczęściej wskazywano punktualność i dostępność połączeń. Na ocenę tych aspektów wpływa oczywiście trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego realizowana przez PKP PLK.
3: Ta przebudowa ma zakończyć się w 2028 roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jutro w 9 nadwiślańskich miejscowościach kujawsko-pomorskiego rusza festiwal Wisły. To impreza, na której spotykają się tradycyjne drewniane łodzie i statki z całej Polski. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Słońce znów ostro dało nam dziś popalić, ale jutro ma przyjść ochłodzenie, jeśli 27 stopni można ochłodzeniem nazwać. Tyle ma być jutro w centrum kraju i na Podkarpaciu. Sobota słoneczna, bez burz, z temperaturą maksymalną na poziomie 28 stopni.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Z głosem Kaśki Nocowskiej to jest tak, że jedno rzecz jednocześnie jest odległy, jakby dotykał chłodnego absolutu, a jednocześnie bliski.
2: O, jaki poeta.
1: Prawda?
2: Pasma popołudniowego. No dobrze, wy też macie szansę zostać mistrzami pasma popołudniowego, bo wiem, konkurs. Ostatni będą pierwszymi, czyli kalambur dźwiękowy polegający na czym, Tomaszku?
1: Na tym, że w tym kalamburze ukrywa się tytuł piosenki. Tytuł jest po angielsku, bo piosenka też jest po angielsku, znanego zespołu, a wy musicie posłuchać kalamburu i odgadnąć, jaki to tytuł, jaka piosenka zagra na koniec parę z głośników.
2: Prosimy puścić nam to, panie.
3: Odd.
4: Kiedy to kręcicie?
5: Niedługo, zaraz. At high noon.
0: Będę brał cię.
5: Nie?
0: Fał cię.
2: Nie?
0: Cię.
6: Nie ma nic.
2: 321-321-600, dzwońcie.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
7: Cześć, cześć, to Michał. Odnośnie waszego kalamburu, wydaje mi się, że to może być Limp Bizkit Rollin.
1: Może.
2: Ale nie jest.
1: No ale nie jest. 321-321-600.
8: Myślę, że kalambur na dziś to Satisfaction zespołu The Rolling Stones.
2: Taki, nope.
1: Taki długi kalambur i Satisfaction, tylko nie, to nie jest
2: tak
1: Satisfaction.
2: Tak to czasem jest, wiesz.
1: That's what she said. Dobrze, jeszcze raz puszczamy kalambur, uwaga.
3: Odd.
4: Kiedy to kręcicie?
5: Niedługo, zaraz. At high noon.
0: Będę brał cię. Fał cię.
2: Nie?
0: Cię.
6: Nie ma nic.
2: Główkujcie. Ja wam tylko podpowiem, skupcie się na tym od. O.
1: Proszę bardzo. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt Antyradia. Teraz Red Hot Chili Peppers.

0: Tak mi się trochę kojarzy, Tomek, ten utwór z taką ciszą przed burzą, kiedy powietrze pachnie ozonem i za chwilę coś pierdyknie.
1: Tak, zastanawiałem się, dokąd to zmierza, no ale oczywiście się nie zawiodłem. Zaczęło się poetycko.
2: Skończyło jak zawsze.
1: Dokładnie, w parze z głośników. Tak. Już za chwilę Nirwana, litium, trochę litu wam. Był ozon, teraz będzie trochę litu.
2: A teraz będzie Elon Musk.
1: A no właśnie, Elon Musk, słuchajcie, doczeka się własnego filmu i przerwy w seansie.
2: Tak, bo powstaje dokument o Elonie Musku właśnie, którego premiera w USA zaplanowana jest na październik. Film ma być tak długi, że twórcy przewidzieli w trakcie projekcji oficjalną przerwę, co dzisiaj zdarza się, umówmy się, dosyć rzadko.
1: Reżyser pracował nad produkcją przez 4 lata, zapowiadając najbardziej kompleksowy portret miliardera.
2: No, ale ta przerwa to nie jest na popcorn. To jest czas, słuchaj, żeby Musk zdążył kupić kolejną firmę, napisać 5 postów na byłym Twitterze i wysłać rakietę w kosmos.
1: I pachora zmajstrować.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
5: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
6: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio.
7: Programu były militaria.pl.

0: Reklama.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Polity Radio.
1: Przede mną piąty studyjny album grupy The Eagles, wydany w grudniu 1976 roku. Płyta znalazła się na samym szczycie listy najpopularniejszych krążków w Stanach Zjednoczonych. A podczas 20. edycji wręczenia nagród Grammy, The Eagles zdobyli nagrodę Grammy za Hotel California, który zdobył także tytuł płyty roku, oraz za New Kid in Town. Album był także nominowany do nagrody Album of the Year, ale co ciekawe przegrał z Rumors Fleetwood Mac. Menadżer zespołu odrzucił zresztą prośbę producenta Grammy o udział lub występ zespołu w ceremonii, no, chyba że wygrana byłaby gwarantowana. Zespół nie pojawił się więc na uroczystości, aby odebrać swoje nagrody. Don Henley powiedział kiedyś, że cały ten pomysł konkursu, aby zobaczyć kto jest najlepszy, po prostu do nich nie przemawia. Natomiast Hotel California to jeden z najlepiej sprzedających się krążków wszechczasów. W Stanach Zjednoczonych otrzymał certyfikat 26-krotnej platyny i sprzedał się w ponad 32 milionach egzemplarzy na całym świecie, co czyni go najlepiej sprzedającym się albumem The Eagles. Fragmentu tego krążka teraz posłuchamy.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: gramy wam z rozmachem. No i tak to można brać świat garściami, kiedy z głośników leci najlepszy rok na świecie. Kings of Leon, Use Somebody. Przed nami Republika, między innymi Ready to Go, prawda, antyradia.
1: Sezon festiwalowy trwa w najlepszy, a my mamy wejściówki na Graszbur Festival pod Rzeszowem. No i dziś dzień balonów do nieba, więc tak sobie pomyśleliśmy z Tomkiem, że jesteśmy ciekawi, jaką wiadomość wy wysłalibyście do nieba właśnie.
0: Proszę bardzo, nie do ojca Don Tadeo, tylko prosto do jego pryncypała. Prosto do nieba. Znaczy, co tam w niebie jest? Co tam uważacie? Jak sobie strynka winszuje? Piszecie paramopa@antyradio.pl.
1: Albo dzwonicie 321-321-600.
0: Jeden podwójny kod na Graszbur Festival czeka.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pijana 16-latka za kółkiem, jej podróż zakończyły policjantki. Wyjazd we wrześniu tańszy niż wakacje. Jeśli i tak nas nie stać, spokojnie w centrum Warszawy powieje egzotyką.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. 16-latkę za kierownicą z blisko promilem alkoholu w organizmie zatrzymała policja w Zębowicach w województwie opolskim. Jechała mikrosamochodem, lekkim czterokołowcem, którymi osoby w tym wieku mogą się poruszać po drogach, ale oczywiście nie pod wpływem alkoholu. Policja w Opolu, Agnieszka Żyłka.
2: Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie.
0: Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. Z danych serwisu Travelist.pl wynika, że średnia cena noclegu w polskich hotelach na pobyty we wrześniu jest w skali całego kraju o 11% niższa niż przed rokiem. Eugeniusz Triasun.
3: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
0: Ale wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale jeśli kogoś i tak nie stać na wakacje pod palmami, to luz. Drogowcy z Warszawy ogłosili przetarg na stworzenie wysp i oceanu wokół Palmy na rondzie De Gaulle.
4: W centrum Warszawy powieje egzotyką. ZDM Maciej Dziubiński.
5: Samotna palma otoczona morzem.
4: Będą wyspy.
5: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie.
4: Kocimiętka i szałwia będą udawać wodę.
6: Codziennie będę opływała jakże luksusową wyspę wokół palmy.
4: Na archipelagu będzie miejsce dla łapiących piratów drogowych.
5: Pozostawimy na rondzie De Gaulle zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Dorzucając do tego upały, które mamy, po prostu będzie jak w Afryce. To była Prawda Antyradia.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Nieco ochłody w upalny dzień. Jest zwiastun świątecznego mordobicia pod tytułem Dzika Noc 2. To produkcja współtwórcy Johna Wicka z Davidem Harborem w roli głównej. Aktor znany najbardziej z roli ojczyma jedenastki w Stranger Things wciela się tu w świętego Mikołaja, który łoi złoczyńców, żeby uratować święta. Premiera będzie 4 grudnia tego roku. Drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw nakręcony. Był kilkutygodniowy poślizg, bo zdjęcia miały być gotowe już w czerwcu. Przeszkodziły powodzie w Hiszpanii, która obecnie dla odmiany zmaga się z pożarami. W kontynuacji niespecjalnie bystry rycerz i jego giermek ze szlacheckim rodowodem znajdą się w Dorn, gdzie czeka ich wielka misja. Pierwowzorem jest druga część cyklu The Thorn Sword George'a Martina. Premiera nowych odcinków najpewniej w przyszłym roku.
0: Jutro ma przyjść ochłodzenie, temperatura spadnie do 27 stopni. Tyle ma być w centrum kraju i na Podkarpaciu. Sobota słoneczna, bez burz, z temperaturą na poziomie 28 stopni. Niedziela także słoneczna, ale ciut cieplejsza, do 30 kresek. W poniedziałek najprawdopodobniej znów powrót upału.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Pomyśleliśmy sobie z Sandrą, że otworzymy wam trochę czakry. Dlatego taki medytacyjny kawałek.
1: Trzecie oko mi się rozwarło teraz, panie. Na kiedy słucham tej piosenki, wspaniałej piosenki Easy Street od Queens of the Stone Age. No dobrze, zostawmy już wszelkiego rodzaju oczy.
0: Okultyzmy. Chociaż... przenieśmy się może za ocean.
1: No tak. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że żegluga przez cieśninę Ormus zostanie przywrócona bardzo szybko. Ostrzegł, że w przeciwnym razie Iran czeka bardzo mocne uderzenie. Jego zdaniem porozumienie może zostać zawarte do czwartku.
0: No przypomnijmy, że jeszcze niedawno w obliczu fiaska rozmów z Irańczykami prezydent samozwańczo nadał sobie tytuł stróża cieśniny Ormus. Guardian of the Ormus Strait.
1: No, przy odrobinie kreatywności w kwestii interpunkcji można by to przetłumaczyć stróż Ormus, nie gej.
0: No nie wiem. Czy można wierzyć komuś, kto obsesyjnie zajmuje się sprawami nie swojej cieśniny?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No mówiłam, że z tym trzecim okiem to jeszcze tak nie do końca domknięte.
0: Republika, biała flaga już teraz powiewa.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Daleko zajdziesz, dzieciaku, od The Offspring. Taka piosenka w sensie.
2: Taki przykład. No bardzo pięknie ci to wyszło.
1: Gramy wam najlepszego rocka na świecie, a teraz zagramy z wami w grę. Będę grał w grę, to znaczy wy będziecie grali.
2: Chociaż to jeszcze nie Sylwester. Tak, gramy w konkurs Ostatni będą pierwszymi i w nasz dźwiękowy radio kalambur uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie. W kalamburze ukrył się tytuł piosenki zagranicznej w języku angielskim, która zagra na koniec pary z głośników. Wy odgadujecie, co to za numer ukrywa się w kalamburze. Uwaga!
1: Odd.
3: Kiedy to kręcicie?
4: Niedługo, zaraz. At high noon.
5: Będę brał cię.
6: Nie ma nic.
2: Od kiedy? No i co tam dalej właściwie się ukrywa w tym kalamburze? Kombinujcie.
1: 321-321-600.
2: O, halo, dzień dobry, zaraz, chwileczkę.
7: Dzień dobry, czy jeśli chodzi o ten kalamburowy konkurs, to chodzi o piosenkę From Dusk Till Dawn.
1: Nie jest to Tarantino.
8: You shoot me all night long. Thank you.
2: Goodbye. Nie, to nie to. 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz koszulka antyradia.
9: Cześć, Wiesław z tej strony. Dzwonię w sprawie kalambura i być może, że chodzi tutaj o kawałek Crazy Aerosmith.
2: Nie, to nie chodzi o kawałek Crazy Aerosmith. Dobrze, po raz ostatni przypominamy kalambur. Znaczy może nie po raz ostatni, przedostatni. Uwaga.
1: Odd.
3: Kiedy to kręcicie?
4: Niedługo, zaraz. At high noon.
5: Będę brał cię. Chwał cię.
6: Nie? Nie ma nic.
2: 321-321-600. Dzwońcie.
10: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
11: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
12: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: To jest ostatnia chwila, żebyście zawalczyli o wejściówki na Grasz Bur Festiwal, który odbędzie się w Parku Linowym w Leśnym Taborze pod Rzeszowem w dniach 14-16 sierpnia. Fajny to festiwal, fajna to impreza. Warto tam być i warto powalczyć o wejściówki. Co trzeba zrobić, Tomek?
2: No dzisiaj jest dzień balonów do nieba.
1: Tak.
2: W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że to jest niepowtarzalna okazja, żebyście odezwali się do tego tam na górze. Ktokolwiek tam zasiada, może wielki potwór spaghetti. Nieważne w co wierzycie, grunt, żeby wysłać do nieba jakiś balon z wiadomością. Mogą to być zażalenia, może to być prośba, może to być jakaś inwokacja. Jak tam sobie stryjenka winszuje, macie pełną dowolność, grunt, żeby skontaktować się z najwyższym przez nas, za naszym pośrednictwem, pisząc na para@antyradio.pl.
1: Tak, a jeśli nie wiecie, cóż to za impreza, no to ja tylko dodam, że to 3-dniowy plenerowy festiwal muzyczny, jak sami organizatorzy mówią, kipiący wolnością i beztroską na łonie natury. No nic, tylko zawalczyć o te wejściówki.
2: Na łonie to ja zawsze z przyjemnością się znajdę, wy zapewne również. Także piszcie para@antyradio.pl. Balon do nieba ma być wysłany, a teraz The Killers, Somebody Told Me.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Talon na balon, pora wręczyć. Właśnie, a propos balona, to pytaliśmy was dzisiaj
2: o... Ale jak pięknie przeszłaś, to się nazywa jednak doświadczenie.
1: Telewizyjne, tak. Ale w radiu jesteśmy i z tego się bardzo cieszymy. Dzień balonów do nieba. Gdybyśmy my mogli taki balon do nieba z Tomkiem wysłać, to na pewno byłaby tam informacja o tym, żeby Antyradio grało do końca świata. Ale pytaliśmy was, jaką wy wiadomość wysłalibyście do nieba, gdybyście mogli.
2: Szanowny odbiorco tej wiadomości, dziękuję za cały codzienny trud, spokojne życie i możliwość relaksu przy ulubionym radio. No, odrobina wazelinki nigdy nie zaszkodzi. Jeśli mogę mieć prośbę, zawsze w lecie ciągnie mnie na łono natury. Może dałbyś radę pomóc coś w tym temacie? Zawsze oddany Dominik z Tychów. No i kochany, do Tychów leci dla ciebie specjalnie podwójny kod na Grażbur Festival, który odbywa się w dniach 14-16 sierpnia.
1: I nie jest to impreza Grażynek.
2: Nie, i to nie jest też myśliwska impreza, broń Boże, ani też gier planszowych, tylko festiwal bardzo fajny, który odbywa się w Linowym Leśnym Taborze pod Rzeszowem, także będziesz mógł sobie tam się wybrać. Gratuluję.
1: A kto wie, może jakaś elfica się zdarzy też?
2: Albo ogrzyca. No to świat jest bogaty w możliwości, prawda? Także gratulujemy, winszujemy Buźka.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Rock and roll w prostym, czystym, ale jakże przyjemnym wydaniu. I'm never gonna R.I.P. i Green Day.
2: Fantastyczny numer, stary dobry rock and roll sprawdza się zawsze. 8 minut po godzinie 19, a teraz wiadomości z Doliny Krzemowej. Pracownicy firmy Meta, tej od Facebooka, uważają, iż w procesie wywalania ludzi z roboty spółka wysługiwała się sztuczną inteligencją. Miała ona być tak zaprogramowana, aby w pierwszej kolejności zwalniać najsłabszych pracowników, osoby w ciąży, niepełnosprawne, czy tych, którzy ośmielili się skorzystać z urlopu.
1: Do zarzutów odniósł się rzecznik Mety, mówiąc, że twierdzenia są bezpodstawne i nie opierają się na faktach. Decyzje organizacyjne były i są podejmowane przez ludzi, a nie sztuczną inteligencję.
2: No, jak zapewnia ludzka twarz firmy Mark Zuckerberg, najważniejsi są ludzie. Ich wnętrze, to co mają w środku, po zdjęciu tej śmiesznej, bezłuskiej powłoki.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No to co? Wylisz to kiss teraz. Lick it up.

0: Jak każdego dnia, tak i dziś, moi drodzy, przypominamy Wam, że Antyradio nie kończy swojego grania na piąteczku, a gra przez cały tydzień i w sobotni poranek będziecie mogli włączyć się na najlepszego roka na świecie i na śniadanie u Styranego.
1: To będzie późne śniadanie u Styranego, bo od 10 do 14, ale jak zwykle w menu obfituje od wysokobiałkowych, wysokokalorycznych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Co też znajdzie się w tym bigosie rozmaitości, to musicie koniecznie słuchać śniadania u Styranego. Ja będę odliczał od miejsca 10 do 1, jak zwykle.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Odd.
2: Kiedy to kręcicie?
3: Niedługo, zaraz. At high noon.
4: Będę brał cię.
5: Gdzie?
4: W aucie.
5: Nie?
4: Cię.
6: Nie ma, nie ma, nic, nie ma, nie.
0: A oto rozwiązanie.

0: brawo, brawo, brawo.
1: Coś czuję, że poziom przyrostu naturalnego może skoczyć do góry, bo dzisiaj rozdawaliśmy jak zwykle stosunkowo udane pożycie na wieczór i każdy, kto odpowiedział na nasz kalambur, w którym właśnie ten tytuł tej piosenki był zawarty, zgarnia to stosunkowo udane pożycie.
2: No a tych telefonów i maili było sporo, także dziękujemy, że jesteście z nami, z parą z głośników. My się już oddelegowujemy z Tomaszkiem, ale wrócimy jutro o tej samej porze, czyli o 16:00. Para z głośników rusza. Buch, buch. Pa!
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
13: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
12: Nawet tutaj musisz.
13: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
13: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
14: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto, no wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: ten... Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
20: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
21: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
22: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
23: masz. Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limby Piski. Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest czwartek, odpalamy Turbo Top. Notowanie jubileuszowe po raz 2780. Posmażymy sobie same dobre numery. Proszę Państwa, zakończył się mecz kwalifikacji do Ligi Europy. Jagiellonia Białystok ograła Rangersów ze Szkocji 2-1. Jest to dużo, ale zawsze coś. I na rewanż pojadą powalczyć o awans do kolejnej rundy. A na Turbo Topiku za chwileczkę absolutna nowość numer 1. Mamy ich 2, 9 niebie, 6 piekle, 3 kawałki bez gazu. Rozpocznie to legendarna formacja The Rolling Stones z utworem Mr. Charm. I w ten oto sposób witamy Rolling Stonesów na Turbo Topie.

0: jest już, proszę Państwa, za nami The Bullseyes. This is Wild. 19 na liście, dziś jeden obrót w górę, po raz drugi zaczynają pomalutku jak ślimak na łodydze Rambambaru. 8 minut po 8 wieczorem, a ja już jestem na meczyku, w którym to grają piłkarze GKS-u Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. No i nie mam dobrych informacji. Gieksa przegrywa 0-1. Dostali dzwona już w 5 minucie i muszą gonić wynik. Ależ nam idzie w tych europejskich pucharach fatalnie jak na razie. Hypnozał, Afterlife. Może oni osłodzą nam odrobinę życie.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Ależ dali ognia. Green Day, I'm never gonna RIP. To jest 18 na Turbo Topie. I to jest przy okazji ta druga absolutna nowość. Witamy starych wyjadaczy z Green Day na liście. 16 minut po 20. No niestety ten Hapoel wsadził tej Gieksie gola w 5 minucie i bujamy się z tym golem już od 11, a więc 16 za nami. Gieksa przy piłce, może nagle coś wpadnie i ostudzimy te emocje w tym meczyku. Grzegorz Kupczyk za chwilę wjeżdża do gry z numerem Party Doll. To jest 17 na liście. Dziś Kupczyk na miejscu 17 dostaje dwa obroty w górę po raz drugi w zestawieniu i walczy o pozycję.
1: 17.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Pierwszy śnieg. Wolność to skam. 15 na turbotopie, dziś jeden obrót w dół. Wiele bym dał, żeby teraz spadł śnieg i schłodził towarzystwo. 20:33. Hapoel Tel Awiw przydzwonił drugiego gola i prowadzi z Gieksą 2-0. 33 minuty za nami. Poważnych tarapatach GKS Katowice, ale może jeszcze jakimś cudem strzelimy tego gola na 2-1 i wrócimy do gry. Wolfpack, Heading Nowhere, za chwilę na miejscu 14. Jak tam u nich, dziś 10 raz oficjalnie na turbotopie, trzymają fason. Dziś są bez gazu i zastanawiają się, co zrobić w takiej sytuacji. 14.

Ależ to jest numer Wirefall I Stand. Trzynastka na turbotopie, czy dziś okazała się szczęśliwa? Nie do końca, po raz 12 w zestawieniu i niestety 2 do piekła. 20:41, walczy Gieksa o tego gola, który być może da im tlen teraz do środkowania, ale nie, nie doszła piłka. Trudno, co robić? KPL 2, Katowice 0, 42 minuta na liczniku, a przed nami miejsce 12 i legendarna grupa Deep Purple z kawałkiem Diablo. Za chwileczkę rozpali wasze radioodbiorniczki. Tu wszystko kapitalnie będzie cykać, żeby to się tak człowiek w przyszłym życiu nauczyć grać na tych organkach. To był

0: Zalewski. Tak, tak, wszystko się zgadza. Szósty raz w zestawieniu dziś. Jeden obrót w górę, już ta dyszka na horyzoncie. 20:49, notowanie 2780. Zakończyła się pierwsza połowa meczyku. HPL Tel Aviv prowadzi z Gieksą 2-0. Ale na szczęście Lech Poznań uleputał gola z Klaksvik z Wysp Owczych i w 88 minucie Poznaniacy prowadzą 1-0. Proszę Państwa, przed nami pierwsza dziesiątka tradycyjnie. Wszystko odpalimy o godzinie 21:00. Mamy co prawda tu jeszcze jednego asa w rękawie prosto z mojej baterii. Kto wie, może jutro wskoczę na Turbo Topic w ramach akcji Kawalerze Poznaj Kraj. Dinosaur Junior, Several, Get Away. Bardzo interesujący kawałek. Życzę doskonałego odbioru w Antyradiu.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: I lecimy na rubieże Saturna, 21 na liczniku Turbo Top, nadawanie 27806, dzień sierpnia, czwartek, dziś też było gorąco. A wczoraj pamiętacie, jak mówiłem, że byłoby miło, jakby mi się prześniły pingwiny? Nic z tego. Śniły mi się jakieś absolutne koszmary, a rano obudziłem się upocony jak szczur w betoniarce. Dajcie spokój z tymi wszystkimi zachciankami. Taria! The Trace Out Leaves. Za chwileczkę na antenie Antyradia jako dyszka na Turbotopie, a dziś po raz 14 w zestawieniu. I ta Daria, która będzie pięknie śpiewać, za chwilę wprowadzi nas w zupełnie inny nastrój niż do tej pory. Czy my uspokoimy w ten sposób emocje? Trudno to wszystko jednoznacznie stwierdzić.

0: Airborne. Ależ oni potrafią zapewnić rozrywkę w czwartkowy wieczór. Kitty na Candy Store. To jest dziewiątka na Turbotopie. Dziś po raz trzeci i dostają od was piękny lot na rudierze Saturna. 6 obrotów do nieba. A Tadieksa dalej szuka tego gola na 1-2 z Hapoelem Tel Awiw. Za nami 50 minut spotkania. No nie jest lekko, ale może nagle znienacka to wszystko gdzieś tam we wszechświecie się ułoży i pomknie iskra prosto z centrum wszechświata, dzięki czemu będziemy cieszyć się z trafienia GKS-u Katowice. Daj Boże! Kenny Hoopla! New America!
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Batna cały czas w formie. Ziemia, która pije krew, dziś na 8. I jeden obrót w górę. Po raz 8 w zestawieniu i już 17 minut po 21 i coraz bliżej piątek. A piątek to wiadomo, różnego rodzaju pomysły, plany. Zobaczymy, czy jutro też będzie gorąco, czy jednak tam na górze przyjdzie ktoś rozsądny i powie: przykręćmy na chwileczkę ten grzejnik, bo tam na dole już naprawdę ludzie jadą na oparach. Marilyn Manson, Exit Wound. Za chwilę na miejscu 7. Pan Manson był bardzo blisko tego, żeby po raz drugi zgarnąć złoto na Turbotopie. Udało się tylko raz i z tą jedną sztabką w reklamówce. Dziś wędruje w piekielne czeluście, dostając 2 obroty w dół.
1: 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Turbotopie. Dziś po raz 11 i tracą medal brązowy, a przecież było tak blisko, żeby sięgnąć gwiazd. 21:34, notowanie 2780. Przerwa w tym meczyku, nie wiem co tu się wydarzyło. Hapoel nadal prowadzi z Dieksą 2-0. Został kwadrans plus to, co dorzuci sędzia. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego ten sędzia stoi teraz jak słup soli. Albo się zapatrzył, albo pomyślał, że może skończmy to i idźmy do domu. Proszę Państwa, czas na czwóreczkę, a tu dziewczyny z Meksyku, z kapeli The Warning, z utworem Ritual. Czy one też coś ugrały? Niestety nie tym razem. Były jeszcze bliżej niż Dziwna Wiosna, bo na miejscu drugim, ale dostają dwa do szatana na kolana. 4.

0: życzyło.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Turbo Topu. Jest jakaś moc w tym numerze i zobaczymy, czy wy też ją dostrzeżecie i przy porannej kawusi dotrzecie do tego nagrania, żeby sobie kliknąć, posłuchać i być może oddać na nich głos. 21:42, dwie nowości, 9 w niebie, 6 w piekle, 3 bez gazu, The Rolling Stones, Mr. Charm oraz Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Witamy te dwie zasłużone kapele na liście. Pierwsza dyszka, Taria Airborne, Bat Namely Manson, Paparo, Dziwna Wiosna i The Warning. A to oznacza, że już zostały tylko 3 karty do odkrycia. Dziś na miejscu 3, po raz 13 w zestawieniu, Pancio, który 4 razy wygrywał Turbo Top. Czy osiągnie wynik i wygra po raz 5? Oby była wspaniała historia. Dollar Bill i znakomity Jack White, który dziś delikatnie, ale jakże ważny, jeden obrót do nieba. 3.

Editors, The Rush to numer 2 na turbotopie. Dziś 4 obroty do nieba i najpoważniejszy kandydat do złota podczas jutrzejszego notowania turbotopu. Czy to się wypełni? Oczywiście na razie to tylko takie moje rozważania. Ostatni meldunek z meczyku. Hapoel 2, Pieksa 0, 90 minuta spotkania plus to, co dorzuci sędzia. Ależ teraz groźnie było. No nie no, te 2 to jeszcze można w Katowicach chyba będzie odrobić, ale 3 mogłoby zamknąć mecz. Proszę Państwa, za moment wjeżdża grupa Muse z utworem Hash i zgarnia drugie złoto. Dziś bez gazu po raz 4 i to Muse rządzi w Antyradiu. Życzę wszystkim kapitalnego i chłodnego wieczoru i zapraszam jutro. 1.

0: us and hush.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Co jeszcze? Oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie. Od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.

Oj. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

wasz refren. Głośniej Wrocław. Tak bardzo chciałbym. Super.

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówię.

0: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.
1: Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.